0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Twarzą do ściany, ręce na głowę. Rzuciła chrapliwie zniżonym głosem i w kilku susach znalazła się na szczycie schodów. Jestem policjantką. Nie kombinuj. Naparła na niego całym ciałem i przystawiła mu pistolet do boku. Latarkę miała już w ręku, ale z emocji upuściła ją, a ta potoczyła się po podłodze. Tym bardziej docisnęła typa do ściany. Poczuła, że coś przeszkadza jej pod stopami, więc kopnęła to na bezpieczną odległość. Musimy pogadać. Usłyszała głos, który sprawił, że na chwilę zbrakło jej tchu. Sorry, że cię przestraszyłem. To ja. Noa. Gadał coś jeszcze, ale przycisnęła mu spluwę do pleców i natychmiast przestał. Wmacała jego telefon w kieszeni i go zarekwirowała. Przy okazji sprawdziła, że żadnej broni przy sobie nie miał. Trzymała go jedną ręką i blokowała kolanem, a drugą sięgnęła po źródło światła, jakby liczyła, że zobaczy kogoś innego. Poświeciła mu w twarz, zabrała jego torbę, którą wcześniej odsunęła aż pod ścianę i dopiero wtedy go puściła. Nie waż się ruszyć, ostrzegła go. Wciąż jednak do niego mierzyła. Wiem, że byłeś u Darii. Ryknęła i umilkła. Najchętniej zabrałaby go od razu do komendy, ale wiedziała, że nie może. Już raz przewaliła akcję z zatrzymaniem i bała się, że drugi raz tak łatwo się z tego nie wywinie. Myślała szybko, czy powinna zadzwonić do komisarza Rosy albo do Marka, ale odpuściła. Znów powiedzą jej, że uwzięła się na tego chłopaka i każą jej trzymać się od niego z daleka. Wiem, co się stało. Oświadczył ledwie słyszalnie, a potem nagle się zirytował. Za każdym razem będziesz się nade mną pastwić. To nudne. Puść mnie. Musimy pogadać. Jego słowa całkiem wyprowadziły ją z równowagi. Jak śmiesz tu przyłazić z wyrolu? Wściekła się, że jest tak bezczelny i rozglądała się na boki, ale nikt, dosłownie nikt, nie wyjrzał ze swojego mieszkania. Lena liczyła się z tym, że jeśli sąsiedzi to zobaczą, wybuchnie panika. Sama nie wiedziała, co gorsze. Zlot kolegów z pobliskiego komisariatu czy plotki przez najbliższe miesiące w kamienicy, że sprowadza tu bandziorów. Zniżyła głos jeszcze bardziej. Szukałam cię. Szczerze? Chciałam cię zgarnąć, ale nikt mi kurwa na to nie pozwoli. Nakręcała się. Przyrzekam, że teraz tak łatwo ci nie odpuszczę. Co i zrobiłeś? Myślisz, że ujdzie ci to płazem?
2: Zrobił zdziwioną minę, a potem otworzył usta, jakby chciał odpowiedzieć, ale nie dała mu dojść do słowa.
1: Zabieram to. Podniosła torbę z jego komputerem i pomachała mu jego własnym telefonem. Jak chcesz ze mną gadać, to fajnie. Jutro o 10:00 w komendzie. Dyżurny cię wpuści. Złożę notatkę, że mnie nachodzisz. I wiesz co?
2: Zmrużyła oczy w szparki, a potem wychrypiała.
1: Poszukaj sobie nowego adwokata.
2: Noa przyglądał się jej dłuższą chwilę, nic nie rozumiejąc, a ona była gotowa na ostrą ripostę, a nawet na atak, ale nic takiego się nie stało.
1: Noa poczochrał swoje połowe włosy.

0: Wiedziała, że robi tak zawsze, kiedy się denerwuje albo nie wie, co powiedzieć, bo pochylił głowę i po prostu odszedł. Stąpał po schodach powoli, jakby dawał jej czas na zmianę zdania. Ona jednak nie zamierzała go zawracać. Bała się.
1: Jak się nie zjawisz, wjeżdżam z czarnymi.
0: Zagroziła mu, zbierając w sobie resztki odwagi.
1: Mam twój prawdziwy adres, łajdaku.
0: Drzwi klatki schodowej trzasnęły, a po chwili usłyszała znajomy ryk silnika motocykla. Dopiero wtedy osunęła się po ścianie.
2: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę.

Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniak.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Jedni rozmawiają z ożywieniem, inni czekają w ciszy. Paru czyta gazetę. Wykład Marii, wbrew temu, co się powtarza, nie jest pierwszym, który na Sorbonie wygłasza kobieta. Już w 1868 roku bez tytułu profesorskiego na Wydziale Nauk Przyrodniczych wykładała Marie Pape Carpentier. Aula Wydziału Fizyki może pomieścić niewiele ponad 120 osób. Kiedy kwadrans po 13 otwarto drzwi, do sali wdarło się ich kilkaset. Pierwsze rzędy przypominały parter w wytwornym teatrze, donosił Le Journal dzień później. Wiele toalet, wiele ogromnych kapeluszy, na szczęście siedzenia wznoszą się amfiteatralnie. Między Jeanem Perrinem i Paulem Appelem siedzi hrabina Marie Elisabeth Griffith, nazwana królową mody, która w swoim pałacyku przy Rue d'Astroc prowadzi najwytworniejszy salon Paryża. Pierwowzór księżnej de Guermont z W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta. To ona za kilka lat zaangażuje się w zdobycie funduszy na Instytut Radowy w Paryżu. Na sali są też uczennice skłodowskiej Curie z École Normale Supérieure w Sèvres. Odnosiłyśmy przez cały czas cudowne wrażenie, że do nas specjalnie zwraca swe słowa. Doktor Eugène Curie przyszedł z wnuczką Ireną. Na widowni jest też agent. Francuski wywiad, o czym Maria nie wie, interesuje się nią. Z przerwami od 1896 roku, od kiedy uczestniczyła w spotkaniach Towarzystwa Spójnia, Polski Komitet Obywatelski, które założył w swoim domu w Otei Jan Danysz, kierownik oddziału mikrobiologii w Instytucie Pastera. Zajmowało się pomocą dla polskich artystów, emigrantów. Dokładnie o 13:30 Maria wchodzi do sali bocznym wejściem. Cała na czarno, z wysoko upiętymi włosami, ma zmęczoną, bladą twarz. Staje za katedrą. Na stole kładzie notatki oraz zegarek Piotra. Patrzy na wprost. Od czasu do czasu pociera poparzone, opuchnięte od radu koniuszki palców. Na sali cisza.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku powoli już ostatki wakacyjne. Sprawdzę, na co warto iść do kina, a na co na stadion. Będzie opowieść o nowym filmie Pedro Almodovara o gorzkich świętach i będzie zapowiedź meczu gwiazd Polska-Francja. Nie zabraknie też waszych opowieści o cykadach.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Czas na śniadanie.
1: Gente de zona, una vez más, homenaje a Bárbaro de Río.
0: 240 dzień roku, 28 sierpnia. No, no dobrze, powiem to. To już ostatni piątek wakacji tych. I dzień lotnictwa w kalendarzu. Wszystkim tyle samo startów, co lądowań, co lotnictwem się zajmują albo pasjonują. No i szerokich horyzontów w takiej pracy nieustająco życzę. My z najpiękniejszą muzyką filmową na lato startujemy, rozpoczynamy dzień razem. Wasz pilot porannych linii lotniczych RMF Classic mówi wam dzień dobry i zaprasza na pokład dużo najpiękniejszej muzyki filmowej na lato. Przykładów mam dla was. To może zapnijcie pasy, bo ruszamy naprawdę z kopyta.

0: Muzyka dla tych, którzy dopiero budzą się i tak zaczynają kojarzyć, że świat, że ziemia. Tu ziemia, tu RMF Classic, muzyka, E.T., John Williams. 3 minut brakuje do 7. Jest 28 sierpnia, panie, panowie, piątek. A skoro przed 7, to znaczy, że za chwilę pierwsza porcja faktów od Marleny Chudzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a w tych faktach będzie oczywiście polityka, będzie oczywiście sprawy kryminalne, ale będzie też piłka i bardzo dobre informacje dla Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok.
0: Myślałem, że jak powiedziałeś, że polityka i inne rzeczy, to pomyślałem sobie od razu, że będzie też kosmos. No, w jakiś sposób kosmos też będzie.
2: Reklama.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie.
0: 28 sierpnia, piątek, zbliża się godzina 7. To czas pierwszych porannie faktów. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Dwa zarzuty usłyszał wczoraj zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. Dotyczą one płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą niewypłacalnością. Pierwszy zarzut zagrożony jest karą do 8 lat więzienia, drugi przewiduje do 2 lat pozbawienia wolności.
8: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
1: Tyle minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Po północy Radosław P. został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury. Nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one dziś kontynuowane. Teraz w porannych faktach polityczne komentarze po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. W Sejmie zebrał je nasz reporter Igor Skrzypek.
9: Najostrzejsze komentarze płyną wprost z rządu. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa Polski Komitet Olimpijski do natychmiastowego odwołania swojego prezesa. Nie będzie zaskoczeniem, że przychylają się do tego posłowie koalicji rządzącej.
10: Już dawno nie powinien być prezesem PKOL-u. Niestety widać, że trzyma się tego stołka bardzo mocno.
9: Komentuje poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. Także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazują, że sprawę trzeba wyjaśnić.
11: Nie dziwi mnie to, bo jego tłumaczenia, sprawa przyjęcia tego zegarka czy zapłaty za niego oczywiście powinna zostać wyjaśniona.
9: Mówi poseł PiS Kacper Płażyński. Również politycy Konfederacji nie krytykują zatrzymania prezesa PKOL-u, choć mają wątpliwości co do okoliczności i postaci prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala.
10: Pytanie, czy dostał status świadka koronnego, co byłoby karygodne, bo jest jednym największym podejrzanym.
9: Ocenia Michał Nieznański z Konfederacji.
1: W Kijowie w ciągu jednego dnia odnotowano rekordową liczbę 13 alarmów przeciwlotniczych. Najwięcej od początku pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. Kijów spędził 872 minuty, czyli prawie 15 godzin w ciągu doby w stanie zagrożenia nalotami. Takie dane przekazuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Rosja atakowała z użyciem dronów oraz pocisków balistycznych i manewrujących. Alarmy wznowiono krótko po północy. Na razie nie ma informacji o skutkach ostatnich ataków. I Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają w Lidze Europy. Lech w rewanżu zremisował 2-2 z FC Thun. Jagiellonia pokonała 2-1 Iberię Tbilisi.
12: No na pewno wielka radość. Myślę, że też taka duma. Więc myślę, że przede wszystkim jestem dumny z naszej drużyny, ze wszystkiego, co osiągnęliśmy.
1: Mówił pomocnik Jagi Kajetan Schmidt. Premia za awans do rozgrywek oznacza ponad 4 miliony euro dla każdego z naszych klubów. Niestety w Lidze Konferencji bez polskich drużyn Raków Częstochowa w rewanżu przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze bez większych szans z AS Monaco.
0: Sporo mi się wczoraj sportowo działo. Temu, co będzie działo się w najbliższych godzinach i dniach, będziemy się przyglądać. Wczoraj na przykład w eliminacjach do Mistrzostw Świata Polacy zdecydowanie wygrali w koszykarskim spotkaniu z reprezentacją Izraela. Fakty najbliższe za niecałą godzinę. Teraz zerkamy do pogody. Wschód słońca mieliśmy oficjalnie tak około 5:40 od ponad godziny. W związku z tym oglądamy słońce właśnie na wschodzie kraju. Przede wszystkim tam prawie bezchmurne niebo. 12 stopni w Białymstoku, 13 w Suwałkach, 14 w Warszawie, 15 w Łodzi, 16 w Zielonej Górze, 17 stopni w Szczecinie. To teraz najcieplejszy rejon naszego kraju. Początek dnia mamy pogodny, chociaż na zachodzie teraz więcej chmur zdecydowanie niż na wschodzie. Szykujcie się, panie, panowie, na bardzo ciepły piątek, piąteczek, piątunio. Może być nawet miejscami do 30 stopni, na przykład na Dolnym Śląsku. 4:45, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć. Zapraszam do stołu, do 11:00 będę z państwem z dużą przyjemnością, jak zwykle. Łukasz Wojtusik, cześć.
13: Dzień dobry, co słychać?
0: Imieniny obchodzą Patrycja, Aleksy i Augustyn, najlepszego, a wśród urodzonych 28 sierpnia osób jest znakomita polska sztangistka Agata Wróbel oraz amerykański komik, aktor, wokalista, który nawet ponoć szkołę rocka, rock'n'rolla założył. Jack Black ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy mają dzisiaj jakikolwiek powód do świętowania. Co natomiast w śniadaniu? No powoli to już wakacyjne ostatki. Sprawdzę, na co warto iść do kina, a na co na stadion. Będzie też premierowa opowieść o nowym filmie Pedro Almodovara, Gorzkie Święta i zapowiedź meczu Gwiazd Polska-Francja. Nie zabraknie też waszych brzmień lata.
14: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
0: Pozostańmy w wakacyjnym nastroju. Jeszcze przez kilkadziesiąt godzin w RMF Classic tak właśnie będzie. Holiday, Hans Zimmer.

0: The Turtles, Happy Together. Mam nadzieję, że Państwo zadowoleni z bycia z nami od rana do wieczora. Ja na przykład bardzo się cieszę, że spędzamy ten czas w wakacyjnym śniadaniu. Mistrzów 12 po 7. U nas teraz sprawa poważna. Rok 1939. Brawura i szczęście.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o brawurze i o szczęściu pod polskim niebem w 1939 roku. Tadeusz Koc, wówczas pilot 162. Eskadry Myśliwskiej, już 1 września w czasie podniebnej walki z Niemcami na swojej PZL P-11 zestrzelił swojego pierwszego niemieckiego Messerschmitta. Następnego dnia budził się pełen optymizmu. O świcie alarm. Lecą Niemcy, my do samolotów i w górę. Znowu około 40 Messerschmittów 110. Podniecony trochę zwycięstwem poprzedniego dnia, myślę sobie, teraz zacznę strzelać samoloty Niemców jak kaczki na moczarach. Przecież to takie proste. Włazisz wrogowi na ogon, bierzesz go na celownik, oddajesz kilka serii i jesteś bohaterem narodowym. Na niebie jak na złość ani jednej chmurki. Na jego tle ruchoma chmara 40 niemieckich i 20 naszych maszyn, cieśniająca się coraz bardziej, jakby samoloty ciągnęła ku sobie jakaś fatalna siła ciążenia. W górę, w dół, w bok, przecinają sobie drogę, starając się zestrzelić jeden drugiego. Wpadłem w ten piekielny wir i po kilku sekundach zobaczyłem w dole przede mną dwa Messerschmitty 110. Z dużą szybkością, żeby dogonić, runąłem w dół. Teraz decyzja. Zestrzelę tylnego, to pierwszy ucieknie. Więc najpierw pierwszego, a później drugiego. Niestety, stało się zupełnie inaczej niż planowałem. Dałem krótką serię, ale widocznie Niemiec wcześniej mnie zauważył, bo nagle skręcił w lewo i dał nurka w dół. Nie trafiłem, ale o zgrozo, w moim lewym i prawym skrzydle pojawiły się duże dziury. To Niemiec numer 2 zrobił. Jego 4 karabiny maszynowe i 2 działka sprawiły, że zniknęły resztki mojej chępliwości spowodowanej wczorajszym zwycięstwem. Uszkodzony silnik stanął. Ostre pikowanie w dół. Koc szczęśliwie jednak doleciał do lotniska. Wylądowałem. Wskoczyłem do innej maszyny i w górę, ale Niemcy zawrócili. Więc wylądowałem z powrotem. Wokół mojej pierwszej maszyny stała obsługa i kilku pilotów. Liczyli dziury. Było ich około 100, ułożone pierścieniem wokół pilota. Najbardziej niebezpieczna rozpruła blachę siedzenia dosłownie milimetry od mojego ciała. Miałem szczęście.

0: Leciutko zagrane, prawda?
1: To dzięki mistrzowi, co się Lang Lang nazywa, Entertainer i Scott Joplin, taki klasyk muzyczny. 7.20 tymczasem, no i przed nami już tuż ostatni weekend wakacji. A to oznacza w wielu miejscach koniec remontów i remoncików albo przejście do kolejnego etapu prac. Zajrzymy do Poznania i Krakowa, sprawdzimy, jak tam idą prace.
2: Wakacje za kierownicą.
0: W Poznaniu razem z wakacjami kończy się kilka remontów, ale to nie oznacza końca wszystkich utrudnień, ponieważ w planach są już kolejne. Informacje na ten temat zebrał dla nas Przemek Wałczyński.
3: Już w tę sobotę tramwaje wrócą na remontowaną ulicę Dąbrowskiego, a po drugiej stronie miasta znowu dojadą na Franowo. Szybciej niż planowano, otwarta zostanie również cała trasa przez ulicę Matyi, Wierzbięcice i Królowej Jadwigi. Tramwajem dojedziemy do Półwiejskiej. Jednocześnie rozpocznie się remont torowiska i przystanków między Kaponierą a Mostem Teatralnym i ten odcinek Roosevelta będzie wyłączony z ruchu do 25 września, a kilka linii tramwajowych pojedzie objazdem.
0: Z Poznania przenosimy się do Krakowa. Tu od niedzieli wracają dwa pasy na ulicy Kamieńskiego, a chodzi o zwężony odcinek w kierunku ronda Matecznego. To ważny węzeł komunikacyjny. W mieście szczegóły ma dla nas Przemek Błaszczyk.
4: Prace tam jednak będą trwały, dlatego mimo, że zniknie zwężka, będzie tam nadal obowiązywać ograniczenie do 40 km na godzinę. Deweloper w ramach swojej inwestycji, przypomnę, buduje w tym miejscu chodnik dla pieszych od ronda Matecznego w kierunku Bonarki, czyli po stronie, którą jeździmy w stronę Wieliczki. Powstaje tam też mur oporowy i nowe oświetlenie.
0: O czym z Krakowa opowiadał nam Przemek Błaszczyk.

0: drugiego sezonu The Pit. Na trzeci czekamy. Gavin Breivik i 4th of July. 7:27, za chwilę wieści pogodowe, a potem sprawdzimy, jak pod koniec wakacji wygląda sytuacja z paragonami grozy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Mówią, że sierpień pogodny dla widogron wygodny jest. U mnie jeszcze tydzień, dwa. No i winogrona będzie można zebrać, ale dzięki temu, że poczekamy, dojrzeją, będą smaczne. Tymczasem przyjemnie dzisiaj dojrzewać nam będzie temperatura. Zapowiada się miejscami nawet 30 stopni, teraz od 11 do 17 stopni jest. W zasadzie w całym kraju dość pogodnie. Piątek bardzo ładny.

0: Dobra na drogę także piosenka Taylor Swift z nowej odsłony Toy Story. 7:38.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Od CPN-u zaczynamy. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej na stacjach niż 6,57 zł. Benzyny 98 7,37 zł. Olej napędowy za litr nie więcej płacimy na stacji niż 7,36 zł. Dzisiaj ceny prawie się nie zmieniły w stosunku do tego, co mieliśmy wczoraj. Wakacyjne paragony grozy obiecałem. No, wróciły w tym sezonie, to pewne. W najpopularniejszych polskich kurortach ceny poszły dość wyraźnie w górę. W Jastarni na przykład za gofra trzeba było zapłacić około 9 zł, a za porcję dorsza z dodatkami nawet 8 dych. Z kolei w Zakopanem schabowy kosztował od 34 do 50 zł, a kwaśnica to wydatek nawet 38 zł. Niektóre restauracje doliczały też opłatę za obsługę, dlatego eksperci radzą dokładnie sprawdzać menu, a potem paragon. Wysokie ceny jednak turystów nie odstraszyły. I nad Bałtykiem, i pod Tatrami wakacyjny sezon upłynął nam pod znakiem dużego ruchu i ponoć rekordowej frekwencji. Komplet zestawień wakacyjnego, nietaniego menu znajdziecie na rmf24.pl. To jeszcze jedna ważna informacja. Coraz liczniejszy jest klub dłużników milionerów. No to są ci, którzy pewnie się zapożyczają na coś więcej niż paragony grozy. W Krajowym Rejestrze Długów znajduje się już 1075 przedsiębiorstw z zadłużeniem przekraczającym 1 000 000 zł. Ich łączne zaległości to, uwaga, ponad 2 300 000 000 zł, a średni dług jednej firmy to ponad 2 000 000 zł. Wśród rekordzistów są przedsiębiorstwa zalegające z płatnościami wobec kilkudziesięciu wierzycieli. To sprawdźmy jeszcze na koniec, przed weekendem, bo może ktoś będzie robił sobie krótki wypad. Nie tyle za miasto, tylko poza Polskę. Euro po 4,32 zł. Tu mamy lekki wzrost. Wzrost także, jeżeli chodzi o cenę dolara. Po 3,71 za dolara płacimy, 5,04 zł za funta brytyjskiego i frank szwajcarski po 4,61 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: reklama.
1: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Dynastie, Benji, Marison, Will Slater i RMF Classic. Wakacyjne niespodzianki mam dla was.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: I historie, całkiem świeże. 21 lipca 2026 rok. Greckie Zakynthos. Ada i Maciej postanawiają powiedzieć sobie tak. O tym pisze Barbara w mailu. Piękne słońce, urokliwa plaża Cameo, wzruszona rodzina. Wszystko gotowe do ślubu. Greczynka prowadzi ceremonię. Tłumacz powtarza słowa przysięgi. Nadchodzi najważniejszy moment. I wtedy... I wtedy włączają się one. Cykady. Całym chórem. Jak na zawołanie. No i co tu zrobić, kiedy dookoła taki dźwięk się rozlega? Cykady są tak głośne, jak pisze Barbara, że nikt nie słyszy odpowiedzi państwa młodych, ale wszyscy wierzymy, my też tu w redakcji, że na pewno powiedzieli tak, wesele odbyło się już potem tradycyjnie, a ja tam byłam, tańczyłam, no i com widziała, com słyszała, com opowiedziała, pisze Barbara. Wasiu, piękna historia z cykadami, bezapelacyjnie i bezsprzecznie w roli głównej. Wszystkiego dobrego dla ciebie, dla młodej pary, no a dla ciebie jeszcze bidon z logo RMF Classic. Jakbyś inne greckie wyspy zwiedzała w przyszłym sezonie, niekoniecznie w związku z weselem, no to się przyda. Będzie jak znalazł.

0: lewa, lewa, lewa, lewa. I tak zmierzamy do weekendu. To jest dobra wiadomość. I tak zmierzamy do końca wakacji. To już trochę mniej dobra wiadomość. Szczególnie dla najmłodszych. Rodzice też się pewnie cieszą bardzo. To z jednej strony fajnie, bo nie trzeba będzie się dziećmi zajmować przez cały dzień. Praca opiekuńcza, ten czas nam się skróci. No ale z drugiej strony te wszystkie zakupy, wyprawki. My wyprawimy się teraz w stronę faktów. Marlena Chudzio z nami.
1: Dzisiaj się sprawdziło powiedzenie, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Na pewno piękny widok o krwawym księżycu opowiemy w faktach.
2: Reklama.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Po reklamie.
6: Jest ósma, są fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
7: Prokuratura planuje na dzisiaj kolejne działania w związku z aferą Zonda Krypto i podejrzanym w tej sprawie prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem P. Ten usłyszał wczoraj dwa zarzuty. Wydarzenia w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach obserwował to nasz reporter Paweł Konieczny.
8: Kilkanaście minut po północy Radosław P. został wyprowadzony z prokuratury i bardzo szybko wywieziony przez funkcjonariuszy policji. Tu nie było żadnego komentarza ze strony szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego pobyt w tym miejscu trwał około 6 godzin. Jeszcze przed przesłuchaniem, gdy udało się zapytać, czy czuje się ofiarą, ten odpowiedział, że bardzo dużą.
9: Ja powiem tak, polityka, polityka, polityka.
8: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, kto jest winny, skomentował prezes PKO. Już po tej wypowiedzi usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Za ten pierwszy czyn grożą mu 2 lata więzienia, a za drugi 8 lat pozbawienia wolności.
7: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla 3 podejrzanych o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Europejskiej od wczoraj wyjaśniają możliwe oszustwa związane z wypłatą odszkodowania w wysokości 900 tysięcy euro dla osób poszkodowanych podczas powodzi sprzed 2 lat.
10: Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa związanego z dotacjami i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wniosek o tymczasowy areszt dotyczy 3 osób, które są przedstawicielami firm objętych śledztwem. Poza tym wobec 3 innych podejrzanych osób zastosowano wczoraj dozór policji, a także poręczenia majątkowe. W planie są kolejne czynności prokuratury, w tym m.in. następne przesłuchania. Jak dotąd funkcjonariusze CBA przeszukali 8 miejsc, w tym domy i mieszkania zatrzymanych, a właśnie wśród zatrzymanych jest m.in. były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
7: Wyjaśniał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W ciszy przeszli ulicami miastka na Pomorzu. Wczoraj mieszkańcy protestowali przeciwko zamknięciu szpitala. W sądzie czeka na rozpatrzenie wniosek o upadłość zadłużonej placówki.
11: To są nasze tragedie. Nasz przemarsz to jest nasz głos.
12: Niestety od 3 miesięcy nie mamy wynagrodzeń.
13: Władze zawaliły na każdym szczeblu.
14: No jak można było taki szpital do takiej ruiny doprowadzić? Jeszcze takie długi.
15: Urodziłam córkę. Niestety nie mogłam w swoim rodzinnym mieście. Ze skurczami jechałam do sąsiedniego miasta, prawie 50 kilometrów stąd.
7: Te głosy w miastku zebrał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Częściowe zaćmienie księżyca można było zobaczyć w nocy i nad ranem niemal w całej Polsce. To zjawisko określane jest czasami jako krwawy księżyc.
16: Super, ładnie to wygląda. Przykuwa oko.
17: Szczególnie tutaj jest ta taka jasna plamka, taka, tak jakby ktoś na tym księżycu stał.
16: Ładnie.
17: Bardzo ładnie, tak.
16: Jest super. Bez sprzętu jest bardziej widoczne i oczywiście by duże było. Duże było zaćmienie księżyca.
7: Taki prezent i taki widok jest dla wszystkich, którzy wcześniej wstali.
6: No to chyba dla mnie. Pierwszy.
7: Widziałeś?
6: Nie widziałem, gdyż przygotowywałem się do poranka i do spotkania z wami, słuchacze i słuchaczki.
7: Właśnie. To są te minusy.
6: My o 9:00 wracamy z faktami. Wróci do nas wtedy Marlena Chudź, a teraz zerkamy do pogody. 13 stopni w Suwałkach, podobna temperatura w Zakopanem, o włos, czyli o 1 stopień cieplej, lepiej w Kielcach. 15 stopni mamy teraz w Łodzi, podobna temperatura w Warszawie, na Mazowszu miejscami 16 stopni, już podobnie na Dolnym Śląsku. Najcieplej obecnie jest nad Zalewem Szczecińskim, stopni 18, ale szykujcie się na naprawdę bardzo, miejscami nawet gorący, bardzo ciepły dzień. Po południu 23 stopnie w Białymstoku, w Planie 26 w stolicy, 29 w Krakowie i nawet 30 we Wrocławiu. Do tego słońce, trochę chmur i słońce. 7:55 już. Z tego, co przeczytałem w Tygodniku Powszechnym, wynika, że najchętniej to byśmy o sobie innym opowiadali, ale ze słuchaniem to mamy problem. Więcej o tym za moment w przeglądzie prasy. W kinach od dziś w Polsce nowy film Pedro Almodovara. Będzie to kolejna opowieść o sobie. Bardzo autobiograficzna ponoć historia. Czy dobra? O tym przed 9:00 będziemy pytać, kogo trzeba, o to właśnie. A po 9:00 wieści z Waszyngtonu. Najświeższe od Lidii Krawczuk. No i oczywiście w narracji Donald Trump się pojawi.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
6: A ja tu tymczasem, szanowni, szanowne, znalazłem bardzo ważną informację. Pewna Katarzyna z rodziny RMF Classic ma dzisiaj urodziny, więc będzie tonęła w kwiatach, życzeniach, taką mam nadzieję. Kasiu, nothing's gonna stop us now. Żeby cię nic nie powstrzymywało na życiowej ścieżce. Wszystkiego dobrego. 7:56. Słuchacie RMF Classic.

0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Szelest prasy nam się należy. Zaczynamy od ważnego wspomnienia. Piątka wyborcza wielogłosowo wspomina znakomitego pisarza Ignacego Karpowicza. W tym tygodniu dotarła do nas informacja o jego śmierci. Ignacy Karpowicz zmarł w wieku lat 50. Jest laureatem paszportu polityki, pięciokrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nika. Wspominają Ignacego m.in. literaturoznawca Ryszard Koziołek, Dariusz Nowacki, literaturoznawca, Dawid Ogrodnik, aktor, reżyser słuchowisk radiowych Krzysztof Kiczek. No, mógłbym tak długo wymieniać. To bardzo ważne wspomnienie bardzo ważnego, jednego moim zdaniem z najlepszych polskich pisarzy XXI wieku. Co w prasie jeszcze? No, szelest papieru może oznaczać na przykład szelest gazety, ale nie takiej w kiosku, tylko takiej w markecie. I to jest ciekawe. Otóż najnowsze badanie pokazuje, że prawie 45% konsumentów korzysta zarówno z wersji papierowej, jak i elektronicznej, takiej gazetki reklamowej. Tylko po e-gazety sięga 29% badanych, a wyłącznie po papier 26%. No i okazuje się, że cyfryzacja nawet na rynku reklamy nie wyparła papieru. My natomiast zaglądamy już na serio do gazet. Rekord na rynku hipotek. W drugim kwartale banki udzieliły ponad 83 tysiące kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości prawie 40 miliardów złotych. I to jest najlepszy wynik od przeszło 20 lat, od 2007 roku i historyczny rekord pod względem wartości. W ślad za kredytowym boomem rośnie też sprzedaż mieszkań, która od początku roku przewyższa nową podaż. O tym w Pulsie Biznesu przeczytacie. Wolimy mówić niż słuchać. I do tego chcemy, żeby ktoś nas zrozumiał, ale niekoniecznie chcemy rozumieć innych. To są wnioski, które płyną, między innymi takie wnioski płyną z rozmowy Ewy Pongowskiej z psychologiem społecznym Dariuszem Dolińskim, a znajdziecie tą rozmowę w Nowym Tygodniku Powszechnym. Okazuje się, że ignorowanie perspektywy osób, z którymi rozmawiamy, jest podstawowym błędem w komunikacji. Badania mówią, że 17% badanych w ogóle nie potrafi wyjść poza własne ja, znaczy nie potrafi przyjąć perspektywy innej niż własna. I do tego media społecznościowe wspierają takie zachowania, nazwijmy je wprost, narcystycznymi. No i u części potem to powoduje, że pojawiają się takie wpisy w mediach społecznościowych, jak choćby taki: o, to nieprawda, bo ja tak nie mam. Coraz mniej ufamy też instytucjom, co za tym idzie, coraz mniej ufamy innym ludziom. Co z tym fantem zrobić? Jak sobie z tym radzą różne pokolenia? O tym więcej przeczytacie w Nowym Tygodniku Powszechnym i to jest naprawdę dobry tekst na weekend.
0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Dynastia Tudorów, muzyka Trevor Morris, 8:20 już. Wybieramy się jeszcze wakacyjnie do jednego z polskich miast.
1: Czym żyje ulica w Łodzi?
0: I to jest miasto, które już zdecydowanie myśli o tym, co po wakacjach. Skończyły się czasy, jak się okazuje, panie, panowie, gdy o wszystkim w klasach decydowali jedynie dorośli. W Łodzi rusza program SOWA, a w nim uczniowie biorą sprawy w swoje ręce na realizację najciekawszych pomysłów od szkolnego wolontariatu po międzypokoleniowe spotkania czy artystyczne inicjatywy. Młodzież może zdobyć taki grant, który może wynosić nawet 20 tysięcy złotych. W puli jest w ogóle 400 tysięcy złotych i o tym mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
2: Tutaj innowacyjność będzie, myślę, najważniejszym punktem, który będzie decydował o tym, że taki projekt przejdzie.
3: Szkoły zobaczą, jak wniosek wygląda 4 września. Od 7 do 15 placówki będą mogły te wnioski do nas przesyłać. Komisja obradować będzie od 21 do 25, tak żebyśmy mogli przedstawić już rekomendacje pomysłów do dofinansowania pani prezydent, a szkoły, żeby mogły przystąpić do działań.
0: Dodaje zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Łódzkiego Magistratu, pani Elżbieta Płaszczyk. Szkoła musi wesprzeć uczniowską inicjatywę. No i dyrektor w imieniu uczniów składa taki wniosek o dofinansowanie. 20 tysięcy złotych na pojedynczą inicjatywę to są spore pieniądze. Wydaje mi się to bardzo ciekawa inicjatywa. Jeśli to będzie bien fait, jak mawiają Francuzi, to wreszcie młodzież będzie także na poziomie finansowym o sobie decydować.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: Piękne dźwięki 07 zgłosie i wokaliza Grzegorza Markowskiego. 8:27, za chwilę zerkamy do pogody, a potem będzie coś dla fanów komiksów.
1: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

kalendarzu. Dzisiaj jeszcze, a świąt naprawdę nietypowych wiele, Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. To ja publicznie wyznaję, że Absolute Batman na mnie czeka. Jako fan Batmana czytać komiks będę w weekend. No a z Batmana także mam swoją ulubioną piosenkę. Seal nam zaśpiewa do publicznego czytania w weekend, ostatni wakacyjny komiksów. Na ławkach, chodnikach, na skwerach namawiam.

0: Wspaniała Rachel Portman, wspaniała czekolada, dźwiękowo smaczna, pyszna nawet. 8:38, ostatni piątek wakacji, wakacyjne śniadanie mistrzów, też ostatnie w takim klasycznym wydaniu trwa, a w nim pojawia się Elsa, 40-letnia reżyserka spotów reklamowych, która po śmierci matki ucieka w pracoholizm. Silny atak paniki staje się impulsem dla jej wyjazdu do Lanzarote, na Lanzarote tak naprawdę, bo to wyspa, i tam skonfrontuje się nasza bohaterka z własną przeszłością. I to jest punkt wyjścia do najnowszego filmu Pedra Almodovara, mistrza hiszpańskiego kina, którego ja prywatnie bardzo lubię. Co zobaczymy na ekranie? Wiemy, że to będzie kolejny obraz, który wpisuje się w narrację taką autobiograficzną, opowieści bardzo osobistej. Ale więcej o tym nam opowie Kuba Gutek, który reprezentuje Gutek Film, który to Gutek Film jest dystrybutorem najnowszego filmu Almodovara w Polsce.
1: Drodzy Państwo, w tym roku święta przyszły dużo szybciej, ponieważ Gorzkie Święta, najnowszy film Pedro Almodovara, już od 28 sierpnia w kinach. To, co jest kluczowe, to to, że Pedro Almodovar bardzo pozostał wierny sobie. To znaczy, że ten jego charakterystyczny styl jest wciąż szalenie widoczny, mocno emanuje na ekranie kolorami, emocjami, więc myślę, że Państwo się nie zawiodą, którzy filmy Almodovara właśnie z tym kojarzą, z ferią barw, z ferią emocji, z zwrotami akcji, a przy tym ma coś wciąż ten reżyser ciekawego i nowego do powiedzenia. Absolutnie nie mam poczucia, że oglądamy znów ten sam film, absolutnie nie mam poczucia, że reżyser tylko i wyłącznie odcina kupony i zjada swój własny ogon. Widać dużo dojrzałości w nim, ale jednocześnie widać też dużo dystansu, takiej mimo wszystko lekkości. Mnie ten film też zaskoczył mocno, mimo że kino Pedro Almodovara bardzo dobrze znam, dostrzegam tu dużo takich refleksji, których nie było wcześniej. Wątki, które mnie najbardziej w Gorzkich Świętach ciekawią z tego punktu widzenia, że jest to jednak film mocno o procesie twórczym, ale oczywiście nie tylko, to, że Almodovar zadaje sobie pytania, na które nie ma tutaj prostych odpowiedzi. Na ile artysta jest usprawiedliwiony do tego, żeby wykorzystywać nie tylko swoje własne doświadczenia i swoje przeżycia, zakłada Almodovar, że to może robić. Na ile reżyser ma prawo wykorzystywać historię bliskich mu osób, czy znajomych mu osób. Na ile sztuka usprawiedliwia tę kradzież. Bardzo ważny wątek, też zaczerpnięty z życia i z pracy Pedra Almodovara. Tyle. Natomiast no, te refleksje idą dużo szerzej i są dużo bardziej uniwersalne. Też to jest film o sile wspomnień, pamięci, tego, na ile nasza pamięć płata nam figle, ale też sprawia, że no, nieustannie przeżywamy swoją historię na nowo, na różne sposoby.
0: Tyle Jakub Gutek, Gorzkie Święto od dzisiaj w kinach. Co jeszcze w kinach oprócz premiery Pedra Almodovara? My to przyjrzymy się temu w wakacyjnym śniadaniu mistrzów po 10:00.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: pozostańmy w temacie, który zaproponował muzycznie Pharrell Williams, piosenka z minionków, które rozrabiają, i temat Happy. Pozostańmy w klimacie Happy. Było przed ósmą brzmienia lata związane z cykadami z wyspy Zakynthos i to była kwestia ślubu i tam nagle pojawiła się w opowieści Barbary no cała orkiestra cykad. No proszę, a tymczasem Teresa pisze Zagory, z serca Aten, gorące wakacyjne przedpołudnie i tam mnóstwo turystów, rozmowy, ale to wszystko nieważne, ponieważ najgłośniejsze są niewidoczne cykady. Ich koncert jest tak zachwycający, że Teresa postanowiła nagrać to wystąpienie, czy też ten występ telefonem. No i teraz ma takie zabezpieczenie, że jak przyjdzie jesień w Polsce, to taka pochmurna i smętna, piękna złota, to Teresa pisze, że będzie sobie puszczać. To do tego proponuję do naszego bidona RMF Classic coś ciepłego sobie zrobić, herbatę z cytryną, miodem. Nada się idealnie. Piękne dzięki za wszystkie wasze maile w naszej zabawie Brzmienie Lata, z którą byliśmy i z wami przez całe wakacje. No pewnie jeszcze do takich wspomnień wrócimy.
1: Brzmienie Lata.

0: Wybrzmiewa fragment z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego, a brzmieć będą za chwilę u nas w całości kolejne fakty. Marlena Chudzio wie co w faktach.
1: Będzie o tym, jak się zmienia mapę, a robi się to przy pomocy jednego rozporządzenia. Oczywiście, jeżeli się jest prezydentem Stanów Zjednoczonych.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
11: Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Minuta po dziewiątej. Fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Zaczyna się budżetowe posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się kształtem przyszłorocznych państwowych wydatków. Nie ma zbyt wiele czasu, bo do końca sierpnia, czyli do poniedziałku, muszą przesłać projekt budżetu do Rady Dialogu Społecznego. Igor Skrzypek zebrał, co już wiemy na temat państwowej kasy.
17: Ma być więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, odświeżony system podatkowy oraz utrzymanie wydatków na zbrojenia na poziomie 5% PKB. Taki kształt przyszłorocznego budżetu dotychczas rysował rząd.
18: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
17: Zapowiadał tydzień temu premier Donald Tusk, no ale na razie mówimy tu o określeniu planów, bo budżet ma być na przykład skonstruowany w oparciu o reformę, której jeszcze nie ma. Reformę systemu podatkowego, nowe progi dla osób fizycznych, wyższy CIT oraz niższe limity dla ryczałtowców na razie pozostają w fazie projektu i być może pozostanie tak aż do końca prac nad budżetem, bo rząd ma czas tylko do końca września, by przekazać ustawę budżetową do Sejmu.
1: Nie jedna baza, a kilka miejsc stałego stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. O takim rozwiązaniu rozmawia Warszawa z Waszyngtonem. Informację przekazał wiceminister obrony Paweł Paweł Zalewski w kwaterze głównej NATO po spotkaniu z amerykańskim wiceministrem obrony Elbridgem Colbym. Więcej wie Katarzyna Szymańska-Burginą.
9: Zalewski powiedział, że Amerykanie zapewnią Polsce zdolności, których nie posiada.
16: To są zdolności do rozpoznawania, to są zdolności dowodzenia, wiele innych.
9: Stanowczo wykluczył natomiast stacjonowanie amerykańskich głowic nuklearnych na polskim terytorium. Zapewnił jednak, że Warszawa chce uczestniczyć w nuklearnym odstraszaniu NATO. Podkreślił, że ważniejsza od liczby żołnierzy jest jakość ich obecności. Z jego słów wynika, że Polska chce poznać konkretny kształt tej stałej obecności w okolicach zakończenia amerykańskiego przeglądu wojskowego w Europie, czyli najdalej do końca roku.
1: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do wypowiedzi wspomnianego wiceministra, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. Prowadzimy także rozmowy na temat propozycji uczestnictwa w europejskim nuklearnym parasolu ochronnym, napisał szef MONU. Donald Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. To kolejna odsłona sporu Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Przypomina korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
19: Dzień dobry, od teraz, choć to wcale nie zależy jedynie od podpisu prezydenta USA, Donald Trump chce, abyśmy używali nazwy Jezioro Ameryka. Północny i północno-zachodni brzeg jeziora Ontario znajduje się w kanadyjskiej prowincji Ontario, a południowy i wschodni należą do amerykańskiego stanu Nowy Jork. Czy to koniec zmian? Donald Trump, odnosząc się do tego, że w zeszłym roku podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, stwierdził: mamy zatokę i mamy jezioro, teraz wszystko, co nam potrzeba, to oceanu. Może będziemy musieli zmienić nazwę Atlantyku i lub Pacyfiku. Za sporem o nazwę jeziora Ontario stoi coraz ostrzejszy konflikt handlowy między USA a Kanadą. Donald Trump zaatakował premiera Ontario Douga Forda, zaliczając go do klaunów, a Ford odpowiedział znacznie ostrzej. Nazwał Trumpa nieudacznikiem i stwierdził, że prezydent może go pocałować w wiadomo co.
1: Na koniec smutna informacja z Norwegii. Zmarł król Harald V, przekazał Pałac Królewski. Monarcha miał 89 lat. Od kilku dni donoszono o jego pogarszającym się stanie zdrowia.
0: Na kolejną porcję faktów zapraszamy na 10:00. Teraz zerkamy do pogody. Ostatni piątek tegorocznych wakacji szykuje nam się gorąco, zapowiada się nawet 30 stopni, taka temperatura po południu na Dolnym Śląsku. Bardzo ciepło będzie też na południu, na Śląsku i w Małopolsce. Tu 28-29 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Przed nami naprawdę pogodny dzień, bez zaskoczeń wielkich. Już teraz 15 stopni w Suwałkach, 17 w Lublinie, 19-20 w Warszawie i w Szczecinie. Duże przejaśnienia mamy na wschodzie, tam słońce. Sporo na zachodzie, nadal jeszcze więcej chmur. 9:05 kończą się wakacje, a z nimi nasz cykl Retro Kiosk, w którym dzisiaj Przemek Semczuk opowie o dwóch chłopcach, co krowy paśli, ale pilnowali też bacznie torów kolejowych, tak bacznie, że pociąg uratowali. I będą jabłka, co mają więcej witaminy niż cytrusy, a ja do tego porannego koszyka dorzucę jeszcze ważne wydarzenie sportowe, które jutro Polacy zagrają z Francuzami na stadionie i połączymy się jeszcze z Lidią Krawczuk, naszą korespondentką w Waszyngtonie.
20: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.
0: Lidia obiecała, że szerzej opowie o tym, o czym mówiliśmy w faktach. Będzie więc o władzy i ambicji i o nazwach. A u nas mam, mami, jaba.

0: Za garść dolarów Ennio Morricone to muzycznie za nami, to opowieść o pieniądzach i o władzy i ambicji. To może jakoś te rzeczy połączymy, będzie przede wszystkim teraz opowieść o ambicji, o władzy. Zresztą też Donald Trump zmienił nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Prezydent podpisał rozporządzenie wykonawcze, ale nowa nazwa będzie obowiązywała wyłącznie w dokumentach amerykańskiego rządu federalnego. Sprawę śledzi dla nas w Waszyngtonie nasza korespondentka Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Donald Trump podpisał dokument w gabinecie owalnym. Za prezydentem ustawiono mapę wielkich jezior, na której nad jeziorem Ontario wielkimi czerwonymi literami pojawiła się nowa nazwa Lake America. Zmieniamy nazwę jeziora Ontario ze skutkiem natychmiastowym na jezioro Ameryka. Podpisałem rozporządzenie, złożyliśmy wszystkie konieczne dokumenty i powiadomiliśmy wszystkie osoby, które należało powiadomić. Zrobiliśmy więc wszystko, co trzeba i od tej chwili jest to oficjalna nazwa. W praktyce rozporządzenie zobowiązuje Departament Spraw Wewnętrznych do zmiany nazw w amerykańskim rejestrze nazw geograficznych. W ciągu 30 dni Lake America ma pojawić się na mapach, w dokumentach, umowach i komunikatach instytucji federalnych. Donald Trump nie może jednak zdecydować, jak jezioro będzie nazywane w Kanadzie ani przez organizacje międzynarodowe. Ponad połowa jego powierzchni leży po kanadyjskiej stronie granicy. Premier Kanady Mark Carney przypomniał, że licząca ponad 400 lat nazwa Ontario jest starsza zarówno od Kanady, jak i Stanów Zjednoczonych. Wtedy, teraz i zawsze będzie to jezioro Ontario, napisał. Zmiany nie uzna również Nowy Jork, jedyny amerykański stan leżący nad tym jeziorem. Gubernator Katie Hochul zapowiedziała krótko: Nowy Jork nie będzie go tak nazywał. Decyzja zapadła w samym środku coraz ostrzejszego sporu handlowego między Stanami a Kanadą. Po zerwaniu negocjacji obie strony nałożyły na towary sąsiada 50% cła. Trump przekonywał, że Kanada od lat wykorzystuje Stany Zjednoczone, choć jednocześnie zapewniał, że zmiana nazwy nie ma być żadnym geopolitycznym komunikatem. Prezydent przypomniał też, że wcześniej przemianował Zatokę Meksykańską na Zatokę Amerykańską i zasugerował, że może na tym nie poprzestać. Mamy zatokę i mamy jezioro. Teraz potrzebujemy już tylko oceanu. Może więc będziemy musieli zmienić nazwę Atlantyku albo Pacyfiku, a może zmienimy obie.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Bandyta, muzyka Michał Lorenc. Wakacyjne śniadanie mistrzów piątkowo trwa, a w nim nietuzinkowe zaproszenie na wydarzenie sportowe, a wcześniej na spotkanie z gwiazdami, w czasie którego będzie można na przykład zdobyć autograf.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Piłkarskie widowisko, czyli mecz gwiazd Polska-Francja na Stadionie Miejskim w Łodzi nam się zapowiada jutro. Zanim jednak zawodnicy wybiegną na murawę, jest szansa, by zdobyć ich autografy. Zapraszamy na rynek manufaktury. Między 10 a 12 mówi Agnieszce Wyderce, dyrektor Centrum Monika Długosz.
2: Będzie przygotowana strefa ze sceną, gdzie właśnie będzie można posłuchać, porozmawiać, zadać pytania, a także strefa, gdzie będzie można zdobyć autografy.
3: Mamy wielkie nazwisko od strony francuskiej, tak jak Christian Caromby, mistrz świata, mamy Robert Pires, mamy też Donny van Buyten, więc przed meczem po pierwsze mamy strefa kibiców, gdzie to czekają dla ludzi bardzo fajne atrakcje, później mamy mecz i w ramach tego meczu zaczynamy przez koncert modelki.
4: Niech pan spróbuje przewidzieć, jakim wynikiem zakończy się ten mecz.
5: Nie jestem magikiem, nigdy nie obstawiałem meczu, nie wróżę z fusów. To jest piłka, tutaj wszystko może się wydarzyć i z naszej strony, jak i ze strony Francuzów na pewno wyjdą po to, aby ten mecz wygrać i zrobimy wszystko, żeby tak się stało.
0: Mówili organizator meczu gwiazd Erik Salvat i były reprezentant Polski Jacek Krzynówek. Pierwszy gwizdek na meczu charytatywnym w Łodzi jutro o 16:30.

0: Piękne dźwięki od Pawła Lucewicza do filmu Sami Swoi. Początek, temat Nasi tu są. 9:26, my, zdradzę tutaj pewnie niewielką tajemnicę, szykujemy dla was mocnie niespodzianek na nowy sezon z RMF Classic od 1 września. Nowa ramówka u nas, a wśród tych nowości, to już wiadomo, pojawiła się taka informacja w mediach społecznościowych, możliwość słuchania Andrzeja Seweryna, który czytał będzie u nas lalkę, a z Andrzejem Sewerynem będzie się można także już w poniedziałek spotkać. Szczegóły podam za chwilę, wcześniej wieści pogodowe.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
12: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
11: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
12: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
10: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Co w planach pogodowych na ostatni weekend wakacji? Jutro chłodniej na zachodzie, cieplej z kolei na wschodzie. Sobota z przelotnym deszczem i z przejaśnieniami się szykuje, a w niedzielę ładnie, pogodnie, do 28 stopni. Dzisiaj natomiast 30 w planach na Dolnym Śląsku. Piątek będzie bardzo przyjemny, pogodny. Teraz mamy, ładnie jest, i od 16 do 21 stopni na termometrze, a będzie więcej. Chcecie spotkać się z Andrzejem Sewerynem? To w poniedziałek jest taka możliwość. W samo południe pojawi się pan Andrzej, który u nas na antenie od 1 września czytać będzie lalkę we fragmentach. Zawsze o 13.30 i 20.30 od 1 września takie spotkania. A spotkanie twarzą w twarz z Andrzejem Sewerynem czytającym lalkę w poniedziałek o 12 w witrynie księgarni przy Koszykowej 34 w stolicy. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych księgarni. I tam będzie można także na miejscu zdobyć plakat podpisany przez Andrzeja Sewryna. I my tam również będziemy, to pewne. Widzimy się w poniedziałek w samo południe. No a my teraz słuchać będziemy w dalszym ciągu opowieści

No, są pewnie tacy, którzy chcieliby zasnąć i obudzić się tak na kolejne wakacje. No, marzenia, to jest ważna rzecz w życiu. Tymczasem 9:37, z nami The Everly Brothers byli All I Have To Do Is Dream, a my teraz nie marzymy, tylko sprawdzamy, co na pożegnanie wakacji można zobaczyć w kinach, bo ten piątek naprawdę bardzo przyjemny jest. Najgłośniejszą z premier na pewno oprócz nowego Almodovara jest nowa Podróż Ridleya Scotta, film Gwiazdozbiór Psa w rolach głównych Jacob Elordi i Guy Pearce, i to jest postapokaliptyczna opowieść o przetrwaniu, poszukiwaniu schronienia i mierzeniu się z własną przeszłością. Do tego dorzućcie nowego Almodovara, o którym dzisiaj już trochę opowiadaliśmy, mowa o filmie Gorzkie Święta. Warto zwrócić też uwagę na dokument Julia Pirot, Piękno i siła. I to jest historia wybitnej fotografki polsko-żydowskiego pochodzenia, której życie i twórczość przez lata pozostawały w cieniu. Dziś wracają na należne im miejsce w historii.

0: O tym filmie, o tym dokumencie pewnie jeszcze w przyszłym tygodniu, już w Śniadaniu Mistrzów Klasycznym będę wam opowiadał. No i to jest propozycja dla widzów, którzy obok głośnych premier szukają w kinie prawdziwych, inspirujących historii. Jest w czym wybierać. Decyzja należy do was. Może kilka godzin w kinie to jest dobry pomysł na wieczór sobotni albo niedzielny?
1: Wakacyjne Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Potrafi chwycić za serce, i potrafi chwycić za serce pan Sting. Muzyka z Leona Zawodowca, Shape of My Heart. A w kwerendę prasową najlepszy jest u nas wakacyjnie Przemek Semczuk. Zaglądamy do prasy sprzed lat i przyglądamy się dacie 28 sierpnia.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 28 sierpnia 1956 roku Ekspres Wieczorny pisze o dwóch chłopcach, którzy uratowali pociąg. Władysław Kryszka, lat 13 i 2 lata młodszy Stanisław Podgórski, paśli kozy w pobliżu linii kolejowej koło Ścinawy. Gdy zauważyli pękniętą szynę, szybko rozpalili na torach ognisko, co zaalarmowało maszynistę nadjeżdżającego pociągu, ratując skład przed wykolejeniem. Chłopcy otrzymali nagrody od dyrekcji PKP we Wrocławiu. Niestety nie wiemy jakie. W tym samym numerze Ekspres zamieszcza relację Lucjana Wolanowskiego, który od miesiąca obserwuje proces seryjnego zabójcy Władysława Mazurkiewicza. Już za dwa dni ma zapaść wyrok, a piękny Władek w ostatnim słowie poczynił aluzję, że są osoby znające szczegóły zbrodni, o które został oskarżony. I wymienił z nazwiska kilka osób, w tym oficera Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zdaniem Wolanowskiego sąd powinien wznowić postępowanie, tak by nie było żadnych wątpliwości. Ekspres 26 sierpnia 1956 roku przekonuje też, że niektóre gatunki jabłek, np. reneta szara czy kalwilia, mają więcej witaminy C niż cytryny i pomarańcze. To dobra wiadomość, bo cytrusy są rarytasem, a jabłek nie brakuje. Dodajmy, że podczas spotkania z robotnikami FSO na Żeraniu towarzysz Władysław Gomułka przekonywał, że sok z kiszonej kapusty też ma więcej witaminy C niż cytryna. Jeden z robotników zapytał, czy towarzysz pierwszy sekretarz pił kiedy herbatę z sokiem z kapusty, ale o tym prasa nie napisała. Telefon był w PRL-u marzeniem. I to drogim marzeniem, bo jak pisał 28 sierpnia 1986 roku Kurier Polski, podwyższono taryfy. Jeśli Kowalski miał szczęście i podłączono mu telefon, musiał za to zapłacić 36 tysięcy, czyli półtorej średniej pensji. Abonament miesięczny to wydatek 200 zł. W ramach abonamentu można było wykonać 30 miejscowych połączeń. Każde kolejne to 4 zł, czyli jedna jednostka telekomunikacyjna. Czas połączenia jest nieistotny, więc można rozmawiać długo. Drożej robi się dzwoniąc poza miasto. I tak pomiędzy 6 rano a 4 po południu rozmowa do 25 km po podwyżce kosztuje 8 zł za minutę, do 100 km 24 zł, a powyżej aż 48. Po 16 jest za to o połowę taniej. Podrożało również budzenie na telefon z 8 do 20 zł. Dlatego kurier doradza, by po prostu kupić budzik. I to by było na tyle, drodzy słuchacze. Żegnamy się z wakacjami. Wakacyjnym kioskiem retro.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Rozpędzeni jesteśmy, klasycznie. Piąty taniec węgierski, prezent od pana Bramsa. Jeszcze przed 10:00, o 10:00 pakiet faktów od Marleny Chudzio. Co w faktach?
1: W faktach przeniesiemy się do Islandii, gdzie jest nasz człowiek i gdzie trwa referendum, historyczne referendum o to, czy dalej postępować powinny prace dotyczące wejścia Islandii do Unii Europejskiej.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Po reklamie.
6: Minęła 10:00, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma dla nas Marlena Chudzio.
7: Zwrócę się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Prokuratura planuje na dzisiaj kolejne działania związane z aferą Zonda Krypto.
8: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu i... ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak, wiecie, z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem. To jest ważne też dla przyszłych zdarzeń w Polsce. Musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek.
7: Mówił premier Donald Tusk. Dziś prokuratura ponownie będzie przesłuchiwać prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. W Nepalu policja wydała ostrzeżenie, że zapora wodna po stronie tybetańskiej została przerwana. Apeluje do mieszkańców i ratowników o udanie się w bezpieczne miejsca. Chodzi o jezioro zaporowe, które powstało w wyniku środowego osuwiska po błyskawicznej powodzi. Mieści ponad 2 miliony metrów sześciennych wody. Do Nepalu dotarły pierwsze zespoły Lekarzy bez Granic. Jak informuje Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Organizacji, zespoły ratowników działają w warunkach podwyższonego ryzyka. Trwa akcja ewakuacyjna osób znajdujących się w zagrożonych terenach.
9: W pierwszych godzinach od tego typu zdarzeń najważniejsze są działania poszukiwawcze i ratunkowe, które właśnie trwają. Z naszego wieloletniego doświadczenia w podobnych sytuacjach wiemy, że za chwilę mieszkańcy dotkniętych obszarów będą pilnie potrzebowali schronienia, artykułów pierwszej potrzeby, dostępu do czystej wody i toalety oraz pomocy medycznej w nagłych wypadkach, w tym leczenia urazów.
7: W katastrofalnej nagłej powodzi, która dotknęła Nepal, potwierdzono śmierć blisko 500 osób. Za zaginione uznano około 1400. Wiele ofiar żywiołu to zagraniczni turyści. Służby konsularne nie mają jednak wiadomości, że na miejscu mogli przebywać Polacy. Tak czy nie dla Unii? Czy Islandia wznowi rozmowy w sprawie dołączenia do europejskiej wspólnoty? Zdecydować o tym mają sami obywatele. Jutro na tej nordyckiej wyspie kończy się historyczne referendum. W Reykjaviku jest nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
10: No, 13 lat temu rząd Islandii zerwał rozmowy akcesyjne z Unią Europejską i przez kilkanaście lat nie wracano do tego tematu. Obecny prounijny rząd chce zostawić ostateczną decyzję obywatelom. Od końca lipca trwa głosowanie, a jutro kulminacyjny punkt referendum. Islandczycy zagłosują za tym, czy kraj w ogóle ma zasiąść do stołu negocjacyjnego z Brukselą. Jeśli większość opowie się za Unią, to bardzo prawdopodobne, że Islandia z miejsca stanie się liderem wśród krajów, które mogą dołączyć do wspólnoty. Jak zagłosują Islandczycy? Czego się obawiają? A na co czekają najbardziej? Zapraszam do słuchania relacji z Krainy Lodu i Ognia. Z Reykjaviku Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Ludzie w faktach RMF Classic.
7: Zaczynamy ostatni weekend tegorocznych wakacji. Jak ten czas wykorzystać? Pytał nasz reporter Dominik Smaga.
12: Pilnowanie wnuków.
13: Odpoczywać w łóżku, grać na treningach w piłkę, no i jeździć na rowerach i hulajnodze.
14: Może pójdziemy na gorącą czekoladę.
15: Na plac zabaw.
16: Jakie plany na ostatni weekend wakacji?
17: Babcia.
7: Babcia to zawsze dobry plan.
6: To ja wybieram leżenie w łóżku w takim razie. O 11 wybieramy się do kolejnych faktów. Będzie to wycieczka, która naprawdę dość szybko nam się przytrafi. 4 po 10. Bardzo elegancko zamierza się z nami sierpień kolega pożegnać. Możecie spokojnie planować wypad za miasto w sobotę albo w niedzielę. Jutro może trochę popadać, ale to nie będą jakieś intensywne opady, raczej przelotny opad się zapowiada. Ostatni wakacyjny weekend będzie ciepły. Jutro od 21 do 29 stopni, w niedzielę od 23 do 28, a dzisiaj na południu i południowym zachodzie Polski gorąco. 30 stopni szykuje nam się około godziny 14-15 w rejonie Wrocławia. Teraz tam 22 stopnie, 20 stopni w Poznaniu. Nad morzem podobna temperatura. Jest przyjemnie, coraz cieplej, coraz cieplej. 5 po 10 festiwal. Wybierzemy jakiś dobry. Na przykład można się wybrać w ten weekend choćby na festiwal, o którym w śniadaniu mistrzów wakacyjnym już mówiłem. Chopin i jego Europa. Z kolei w Poznaniu od dziś manga i anime w rolach głównych. Sprawdzimy, co się tam szykuje w ramach festiwalu kultury azjatyckiej Hikari. I zwrócę waszą uwagę na świetną inicjatywę związaną ze szpargałami. Niepotrzebnymi na co dzień drobiazgami, które dostają drugie życie i jednocześnie pomagają.
11: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
6: Za chwilę manga, anima, a teraz suita. Druga na orkiestrę jazzową od pana Szostakowicza.

0: Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, muzyka Howard Shore, 10:12. Słuchacie RMF Classic. Łukasz Wojtusik, zapraszam do stolicy Wielkopolski.
1: Czym żyje ulica w Poznaniu?
0: Manga i anime w Poznaniu właśnie na wyciągnięcie ręki, ponieważ dzisiaj tam rozpoczyna się kolejna edycja Festiwalu Kultury Azjatyckiej Hikari. Zainteresowanie Dalekim Wschodem, jak przekonują organizatorzy, w naszym kraju nieustająco rośnie.
2: Obecnie kultura japońska, jak manga czy anime, ale też powoli koreańska, zaczynają być coraz bardziej popularne w Polsce.
3: Co o tym decyduje? Dlaczego tak bardzo nas to ciągnie?
2: Myślę, że jest to coś zupełnie innego, nowego dla nas. No teraz już właśnie troszeczkę ta kultura japońska czy koreańska wchodzą troszeczkę w mainstream.
0: A co w programie samego Festiwalu Kultury Azjatyckiej Hikari? Koncerty, spotkania, turnieje gier, ale to nie wszystko.
2: Mamy oczywiście konkurs cosplay, mamy Hikari Idol Contest, konkurs, podczas którego właśnie nasi cosplayerzy za pomocą tańcu czy śpiewu mogą się zaprezentować przed uczestnikami i walczyć o nagrodę.
3: A co was odróżnia od takiego konwentu fantastycznego, od konwentów, które są popularne przecież w Poznaniu chociażby?
2: Głównym elementem jest właśnie to, że skupiamy się wokół kultury azjatyckiej. Mamy oczywiście elementy fantastyki, ale no u nas większe skupienie jest na tą kulturę, na przykład japońską, koreańską.
0: Mówiła nam dyrektor festiwalu Anna Maria Putok-Kaczmarek, a rozmawiał z nią Przemek Wałczyński. Festiwal potrwa do niedzieli w przestrzeniach Kolegium Da Vinci w Poznaniu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Błyk optymizmu z samego rana.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Po Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
2: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
3: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminie.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
20: Po reklamie.

Można sobie zrobić przystanek w czasie pracy, klasyczny przystanek, bo kącik klasyki w wakacyjnym śniadaniu mistrzów nam się należy, a w nim lot trzmiela, ale wcześniej spotkanie z panem Händlem. Posłuchamy fragmentu z muzyki na wodzie, z drugiej suity.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: No coraz przyjemniej się robi. 18 stopni w Olsztynie, 21 w Warszawie, 22 w Katowicach i w Krakowie, 24 już teraz miejscami w Poznaniu. Dziś maksymalnie 30 stopni w tym rejonie kraju, czyli na Dolnym Śląsku. Piątek ma być pogodny, przyjemny. Teraz trochę chmur na krańcach zachodnich, po południu trochę więcej chmur w centrum, a najwięcej błękitu obecnie na Podkarpaciu i na Suwalszczyźnie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszcz leść, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
10: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3+3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
12: Pora na wakacje?
11: Pora na hybrydę z rabatem.
13: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.
0: RMF Classic. Dla tych, co w górach i na Mazurach.

0: Wakacyjne śniadanie mistrzów trwa, a w nim teraz temat bardzo intrygujący społecznie. Już 500 000 zł trafiło do szczecińskich organizacji pożytku publicznego dzięki Galerii Szpargałek. Tam właśnie mieszkańcy kupują przedmioty z drugiej ręki, które ktoś wyrzucił do śmieci. Po wyczyszczeniu i przygotowaniu są te przedmioty sprzedawane za symboliczne kwoty, ale pieniądze zamiast do budżetu miasta trafiają bezpośrednio do różnych stowarzyszeń, fundacji i instytucji.
1: Bardzo wiele tych przedmiotów to są rzeczy, o których byśmy nie powiedzieli na pierwszy rzut oka, że pochodzą one, mówiąc kolokwialnie, ze śmieci. Są to rzeczy czasami prawie nowe, nadające się do użytku. Stąd też myślę powodzenie i sukces tej idei, wynikający z tego, jak coraz większą świadomość mieszkańcy Szczecina mają właśnie w kwestiach ekologii i dbałości o środowisko i jak to jest ważne dla coraz większej liczby osób.
0: Mówiła Paulina Łądka z Zakładu Usług Komunalnych, a osobą, dzięki zakupom której przekazana pomoc przebiła poziom 500 000 zł, był pan Mariusz ze Szczecina.
2: To jest bardzo fajna inicjatywa. Jak ktoś się zajmuje różnym formą, że tak powiem, zbierania różnych takich precjozów, nawet byśmy to nazwali, rzeczy, które mogą się jeszcze przydać.
3: A co takiego pan kupił?
2: A kupiłem parę lamp takich. Zajmuję się renowacją starych mebli i takich różnych starszych rzeczy użytkowych i uważam, że są całkiem fajne.
0: Łowcą skarbów, takim jak pan Mariusz i takim pomysłom, jak Galeria Szpargałek. Kibicujemy.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: Przedweekendowy leśny zwiat w poranku mieliśmy, Robin Hood, grupa Klanat. Dobrego weekendu życzę już teraz i zapraszam na ostatnie spotkanie w ramach filmowej mapy Polski, naszej zabawy. Zagadkę i nagrody przygotowuje dla Was już Darek Stańczuk, który przejmuje stery w RMF Classic dosłownie za kilka chwil wcześniej o 11:00 fakty.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
13: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
14: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego.
13: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
1: Po reklamie.
18: Punktualnie 11:00 i w RMF Classic Fakty przedstawi je Marlena Hucia.
19: Śledczy będą dziś kontynuowali przesłuchanie Radosława P. Prokuratura Krajowa poinformowała, że wczorajsze czynności z udziałem szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostały przerwane ze względu na późną porę. Prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na poczet przyszłych odszkodowań dla poszkodowanych klientów Zonda Krypto.
20: Jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać.
19: To minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Straty klientów Zonda Krypto szacowane są, przypominamy, na co najmniej 350 milionów złotych. Nocna wyprawa na Świnicę w Tatrach Wysokich. Znalazło się tam dwóch turystów, a potem schodząc pobłądziło.
21: Około godziny 22 otrzymaliśmy zgłoszenie na centralę o dwóch osobach, które wezwały pomoc, myląc i gubiąc szlak. Dotarliśmy na miejsce około godziny 23:15 i z wykorzystaniem technik linowych po zjeździe około 40-metrowym do poszkodowanych udało się ich najpierw ewakuować, wydostać na szlak, a potem też, o czym warto wspomnieć, dzięki uprzejmości Polskich Kolei Linowych zostaliśmy właściwie w środku nocy zwiezieni z poszkodowanymi do Kuźnic. No oni się niestety wpisują do coraz szerszego grona turystów, z którymi mamy do czynienia, czyli kompletne nieprzygotowanie, stuprocentowe zawierzanie, że właściwie poza dostarczeniem tlenu do organizmu podstawą to jest posiadanie telefonu komórkowego i to było jedyne narzędzie, które posiadali do celów zarówno oświetleniowych, jakby orientacji w topografii w terenie.
19: Podkreśla uczestniczący w akcji ratunkowej Rafał Kubacki z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zapowiedź protestu w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Chodzi o przeprowadzenie procesu likwidacji zakładu i ewentualne odwołanie jednego z dyrektorów. Nasz reporter Marcin Buczek przynosi te informacje. Ile osób ma protestować?
0: To kilkanaście osób, które zadeklarowały, że po zakończeniu porannej zmiany nie wyjadą dzisiaj na powierzchnię i mogą się też do nich dołączyć, bo są już takie zapowiedzi również inni pracownicy. Kopalnia jest teraz likwidowana i zdaniem przedstawicieli protestujących jeden z dyrektorów, który zajmuje się właśnie tą likwidacją, ma robić to w sposób właściwy, ale pojawiła się informacja o jego odwołaniu. Górnicy na to się nie zgadzają. Argumentują między innymi, że jego decyzje przynoszą oszczędności. Kolejny wątek to sprawa przeprowadzenia likwidacji zakładu, tam gdzie oczywiście jest to możliwe, z wykorzystaniem głównie pracowników kopalni, a nie firm zewnętrznych.
19: Polska Grupa Górnicza, do której należy ta kopalnia, zapowiada zajęcie stanowiska w tej sprawie.
4: Fakty RMF Classic ze świata.
19: Zespół holenderskich studentów przetestował w Kenii mobilną klinikę zasilaną energią słoneczną. Na dachu znajdują się panele słoneczne. Generują nie tylko wystarczającą ilość energii elektrycznej do jazdy, ale także do zasilania sprzętu medycznego w środku, powiedział Jarno Basten, rzecznik Solar Team Eindhoven. W ramach testów karetka pokonała ponad 800 kilometrów.
18: ósmy dzień sierpnia w Polsce, w sumie dość pogodny, na zachodzie miejscami więcej chmur i tam po południu i wieczorem przelotnie pokropi deszcz. Na wschodzie przeważa polarno-morskie, a na zachodzie zwrotnikowe powietrze, maksymalnie 23 stopnie na krańcach północnych, do 26 zanotujemy w centrum kraju. Najcieplej do 31 stopni będzie na południowym zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem i w górach porywisty. Cztery minuty po 11 w tym momencie na wszystkich zegarach w RMF Classic. Dariusz Stańczuk, dzień dobry, zapraszam do słuchania. Cztery wesela i pogrzeb, Chad Powers, śniadanie u Tiffany'ego. Tematy z tych produkcji już za chwil parę. Na razie mistrz baroku Jerzy Filip Telemann i fragment jego trąbkowego koncertu D-dur.

0: Śniadanie u Tiffany'ego i Henry'ego Mancini'ego Moon River. Wielki hit, klasyka kina. Oj, będzie smuteczek, właśnie będą łezki, tak ze 2-3 może ktoś uroni nawet. Powoli żegnamy się z wakacjami w naszej ramówce. Żegnamy się także z konkursem, który całe 2 miesiące ostatnio rozgrywaliśmy właśnie o tej porze.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: O miejscach, które bywały filmowymi planami w ramach tej akcji właśnie pisaliście, sierpień cały. Dziś jeszcze coś na koniec dodamy. Kto przez przypadek jakoś nie słyszał, powiem raz jeszcze gwoli porządku, słuchając podpowiedzi prowadzącego, i dziś na koniec trzeba będzie rozpoznać zagadkowe filmowe miejsce. Trzeba także odpowiedzieć jak najciekawiej na dodatkowe pytanie, w jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce twojego zamieszkania. rmfclassic.pl, filmowa mapa Polski. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły, rubryki do wpisów, także informacje o wspaniałych nagrodach do zdobycia w finale o 14.30. Dziś taki ostatni zestaw tutaj mamy. 4 wesela i pogrzeb, ta romantyczna komedia teraz w naszym kinie i formacja Wet, Wet, Wet.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta radzieckiej melodii. Pianistka, która wcale nie chciała emigrować na zachód, a światową karierę zrobiła, ale dopiero kiedy skończyła 60 lat, w czasach pierestrojki. Tatiana Nikołajewa zaprezentuje płytę z 1985 roku, bo Bach w jej interpretacji jest doprawdy niezwykły.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Po reklamie.

0: Enchanted, tak ten temat się nazywa. Taylor Swift to śpiewała, a w takiej właśnie smyczkowej wersji brzmi ta muzyka w serialu Bridgertonowie. Ostatni raz już tego lata konkursowo rozkładamy naszą filmową mapę Polski. Dziś na koniec zaznaczamy na niej miasto doceniane nie tylko u nas w ojczyźnie naszej, ale i za jej granicami. Z powodów różnych je cenimy. No a w tym przypadku także za to, że sporo, naprawdę sporo filmowych, pamiętnych produkcji tutaj powstało. Chociażby Anioł, który w tytule pewnego filmu występuje obok zagadkowego miasta, a w sequelu tej opowieści to jest anioł zakochany w kimś. No i w tym naszym mieście też przy okazji.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Nazwa zagadkowego filmowego miasta to po pierwsze, po drugie trzeba, jak najciekawiej to najlepiej, odpowiedzieć na dodatkowe konkursowe pytanie, zadanie. rmfclassic.pl, filmowa mapa Polski, tam zapraszam do pisania o 14:30. Ktoś z Was po raz ostatni zgarnie zestaw, w którym przepięknie wydany filmowy przewodnik po Europie, a także nasze radiowe, wakacyjne upominki, gadżety. Chris Jones, tymczasem ta właśnie nowojorska, chyba nowa piękność. I've seen that face before. Temat Astora Piazzolli.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
6: Ach, herbat, kochanie, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
5: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
6: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
4: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
10: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
9: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
10: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
0: Po reklamie.

0: Taki klimat na filmowej, dźwiękowej ścieżce Odyssey Christophera Nolana. James Blake i Travis Scott udzielają się na tej ścieżce w temacie Ludwiga Göranssona When I'm Home. To jest nowość w naszej playliście, tak też wciąż jeszcze wakacyjnie gramy.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Titanic i filmowa muzyka Jamesa Hornera. Titanica, rejs bezpieczny, bo na naszych radiowych falach. Powoli kończymy wakacje w naszej ramówce, a na ich finał, co będzie też przed smakiem ramówki wrześniowej, zapraszamy do Warszawy. Tam pod naszym patronatem wyjątkowe wydarzenie. W witrynie księgarni przy ulicy Koszykowej wszystko się zacznie w samo południe. Andrzej Seweryn będzie czytał fragmenty lalki Bolesława Prusa. Zapraszamy na to spotkanie z klasyką polskiej literatury i znakomitym aktorem. Na miejscu będzie można posłuchać pięknie czytanej lalki, a także będzie można zdobyć plakat podpisany przez Andrzeja Seweryna. To będzie taki specjalny prolog do naszego radiowego cyklu, bowiem od 1 września codziennie Andrzej Seweryn będzie czytał lalkę w RMF Classic, a czytanie w waszej słuchaczki i słuchaczy obecności, przypomnę, w poniedziałek 31 sierpnia o 12:00 start wydarzenia. Miejsce akcji: księgarnia przy ulicy Koszykowej 34 w Warszawie. Operowy smaczek tymczasem na naszej antenie: rycerskość wieśniacza Pietra Maskaniego i słynne intermezzo.

0: Charles Aznavour to kiedyś śpiewał Emmène-moi, czyli zabierz mnie na koniec świata, tak nawet Aznavour śpiewał w roku 67 w tym oto przeboju. Dochodzi 12 i o 12 punktualnie nasze najświeższe fakty i prognoza pogody w RMF Classic.
1: Już o 12 fakty RMF Classic.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
8: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na

0: reklamie.
1: Już 12, już samo południe. Marlena Chudzio i w RMF Classic Fakty.
2: Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania trzech ustaw: nowelizacji prawa oświatowego oraz ustawy o systemie informacji oświatowej, a także noweli prawa energetycznego oraz prawa ochrony środowiska. Ta ostatnia pozwalała mieszkańcom zaskarżać programy ochrony powietrza, poinformowała kancelaria prezydenta. Zdaniem głowy państwa regulacja mogłaby być wykorzystywana przez organizacje ekologiczne lub inne podmioty niezgodnie z intencją. Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Cyfryzacji wciąż nie można sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy MyDoctor. W poniedziałek wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewniał naszego dziennikarza, że prace są na ostatnim etapie.
3: Uważam, że ten tydzień jest perspektywą, która jest realna. To jest kwestia zapewne kilkudziesięciu godzin.
2: Minęły ponad 4 doby. Chodzi o gigantyczny wyciek danych medycznych, który może dotyczyć 19 milionów osób. I wciąż musimy czekać. Na rządowej stronie bezpieczne dane od ponad tygodnia jest ten sam komunikat. Resort cyfryzacji tłumaczy, że zakres tych danych jest duży i nie ma szans na dokładną deklarację, kiedy baza będzie gotowa. Co mają zrobić potencjalni poszkodowani? Odpowiedź ministerstwa od kilkunastu dni jest taka sama: zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji M-Obywatel albo w dowolnym urzędzie gminy.
4: Fakty RMF Classic. Tym żyje świat.
2: Co najmniej 8 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę. Głównymi celami były magazyny dużych firm, w tym giganta dostaw kurierskich Nowa Poczta oraz centra handlowe. Do ataków doszło w Kijowie i okolicach, w obwodzie sumskim, w Zaporożu, w obwodach charkowskim i chersońskim. Z kolei ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską bazę lotniczą Engels w obwodzie saratowskim. W wyniku ataku drona uszkodzony też został supermarket na południe od Moskwy. Wznowiono akcję poszukiwawczo-ratowniczą na pograniczu Chin i Nepalu. Wcześniej wstrzymano ją z powodu zagrożenia wylaniem wody z jeziora, które wytworzyło się w wyniku osuwiska. W katastrofalnej powodzi, która nawiedziła himalajskie tereny Nepalu i Tybetu, życie dotychczas straciły 494 osoby. Setki osób, w tym obcokrajowcy, są zaginione. Jadą przez Polskę na zabytkowych motocyklach, by uzbierać pieniądze na dokończenie hospicjum dla dzieci na Podkarpaciu. Dzisiaj dotarli do Zakopanego, gdzie powitali ich radni i miejscy urzędnicy, którzy wzięli udział w wyzwaniu polegającym na robieniu przysiadów.
5: Jedziemy starymi motocyklami, robimy zbiórkę na budowę domu hospicjum dla małoludkich dzieci w Skowierzynie. Ja jadę akurat Avo Simpson. 57 rok, za rok równe 70 lat.
6: Trochę daje w kość, ale jak się coś lubi, to nie męczy. Cel to jest szczytny, naprawdę. Wymaga poświęcenia. Pierwsze hospicjum budowane jest w terenach wiejskich i z własnych środków.
7: Oczywiście, że wspieramy. Trzeba wspierać każdą fajną, charytatywną, szczytną akcję. Ktoś jeszcze przyjeżdża do nas, do Zakopanego, no to jak tutaj nie wesprzeć, nie pomóc?
8: Nie było łatwo. Pan Jakub narzucił szybkie tempo, ale w szczytnym celu warto wyjść poza swoją strefę komfortu.
2: Mówili członkowie klubu motocyklowego z Grębowa, radny Zakopanego, były skoczek narciarski Jakub Kot i jeden z urzędników, a wysłuchał ich nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.
1: To będzie w sumie całkiem ładny dzień, 28 dzień sierpnia. W Polsce dzisiaj sporo słońca, na zachodzie tylko miejscami więcej chmur. No i tam po południu i wieczorem przelotnie z tych chmur spadnie deszcz. Na wschodzie przeważa polarne morskie, na zachodzie zwrotnikowe powietrze. 23 stopnie na krańcach północnych, 26 będzie w centrum. Najcieplej do 31 stopni Celsjusza będzie na południowym zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem i w górach wiatr porywisty.
0: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
9: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna,
10: Maciej Szturm, Andrzej Seweryn.
11: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

temat Metheny przy gitarze i Andrzeja Kurylewicza, słynny temat Polskie Drogi. W sercu Krakowa lato, reggae i jazz się spotkają. Zagra z tej okazji formacja Dubberman, mocne pulsujące reggae i dub. Będzie też grupa Wawa Muffin, jedna z bardziej rozpoznawalnych ekip na polskiej scenie reggae. Przy okazji będzie można wesprzeć szczytny cel i wylicytować rzeczy, których nie kupi się w żadnym sklepie, o nie, a będą to m.in. plakat z autografem Stinga, plakat z autografem Alvaro Solera, będzie koszulka z autografem Taco Hemingwaya i na przykład czapka podpisana przez Anię Lewandowską. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl pod hasłem Lato, Reggae, Jazz i trochę dobra od serca. Lato, Reggae i Jazz w sobotę 5 września od 16 do 21 na terenach zielonych przy Tauron Arenie Kraków. Wstęp na tę imprezę jest wolny. Dan Roma tymczasem z tematem Arrival in Ashford w naszym kinie Rycerz Siedmiu Królestw. Taka właśnie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Bo ja nie owijam w bawełnę, ja nikogo nie okłamuję, nie mam takiego powodu. Bo właśnie kiedy kłamiemy, kiedy się boimy? No ja już się niczego nie boję, zresztą chyba nigdy się nie bałam.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.

Johann Strauss, syn i jego słynny walc Odgłosy wiosny. To jest ostatni już piątek tych wakacji. W najbliższy poniedziałek, czyli dzień przed startem naszej wrześniowej nowej ramówki, będziemy mieli bardzo fajny owej ramówki przedsmak, ponieważ cały wrzesień fragmenty lalki Bolesława Prusa czytał będzie na naszej antenie Andrzej Seweryn. Najpierw jednak znakomity aktor spotka się z nami w księgarni przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Andrzej Seweryn będzie tam czytać fragmenty lalki. Można będzie także zdobyć plakat podpisany przez Andrzeja Seweryna. Zapraszamy wszystkich przed księgarnię, a przy tym mamy też dla Was kilka limitowanych wejściówek VIP, które pozwolą na osobiste spotkanie z Andrzejem Sewerynem po naszym wydarzeniu. Redakcja @rmfclassic.pl. Już przyjmujemy zgłoszenia w sprawie wejściówek na spotkanie z Andrzejem Seweryn, które to spotkanie w poniedziałek najbliższy o 12:00. Miejsce zdarzenia: księgarnia przy ulicy Koszykowej 34 w Warszawie. Czesław Niemen tymczasem ze słynną swoją warszawską pieśnią w RMF Classic.

0: Kismet z tego filmu Tańce Połowieckie Aleksandra Borodina, słynne, przearanżowane na potrzeby filmu przez Roberta Wrighta. 3 minuty jeszcze i będzie 14 i ostatnie dzisiaj w RMF Classic Fakty.
1: Reklama.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Gutek Film przedstawia Gorzkie Święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie Święta w kinach od 28 sierpnia.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
11: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Punktualnie 14. Marlena Chudzio i fakty w RMF Classic.
15: Około 3 godzin trwa już przesłuchanie w prokuraturze w Katowicach Radosława P. To drugi dzień przesłuchań szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który wczoraj został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym kryptowalut. Podejrzanemu postawiono zarzut płatnej protekcji oraz działania na szkodę innych wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Marcin Buczek jest na miejscu. Co wiadomo na temat dzisiejszego przesłuchania?
16: Poza tym, że przesłuchanie jest kontynuowane, prokuratura jak dotąd nie informuje o jego przebiegu. Wiadomo jedynie, że to kontynuacja rozpoczętego wczoraj przesłuchania, które w nocy przerwano tu ze względu na późną porę. Za wspomniane zarzuty podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia, ale na razie nie ma również informacji, czy prokuratura będzie przygotowywać ewentualny wniosek o tymczasowy areszt. Podejrzanego tu do siedziby prokuratury, tak jak wczoraj przywieźli dzisiaj policjanci, wprowadzono go w kajdankach głównym wejściem. Czasu ewentualnego zakończenia dzisiejszego przesłuchania na razie nie sposób określić.
15: Ponad 282 miliardy złotych, tyle ma wynieść deficyt państwa w przyszłym roku. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok. Deficyt pójdzie w górę o 11 miliardów złotych. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Igor Skrzypek. Czy to oznacza, że Polska zadłuża się coraz bardziej?
17: No, patrząc na samą kwotę deficytu, tak. Gdy jednak spojrzymy na całość, dziura budżetowa ma mieć podobny udział w przyszłym budżecie, co w tym roku. Czyli na poziomie nieco powyżej 7%. 2% PKB. Jednak założenia budżetu zmieniły się. Wskaźniki dla przyszłego wzrostu gospodarki, bezrobocia i inflacji są gorsze niż planowano jeszcze 2 miesiące temu.
18: One wynikają w miażdżącej większości sytuacji na rynku ropy, sytuacji na rynku paliw, z tym podwyższonym poziomem niepewności, który notowaliśmy przez kilka miesięcy.
17: Tłumaczy minister finansów Andrzej Domański, budżet uwzględnia też wydatki poszczególnych instytucji państwa poza Trybunałem Konstytucyjnym. Rząd nie przewidział żadnych pieniędzy na Trybunał, bo plan finansowania nie został zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów.
19: Ponad 3 tony leków przynoszonych do aptek przez pacjentów trafia do utylizacji. Takie dane przekazało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Na jedną aptekę przypada 275 kg zmarnowanych leków. Co ważne, znana jest tylko waga wyrzucanych tam leków, a nie ogólna wartość. Nie wiadomo też, jak dużo preparatów trafia do koszy w domach. Resort chce to zmienić. W jaki sposób? O tym piszemy na rmf24.pl.
20: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
19: Miłośnicy sztuki nowoczesnej z niecierpliwością oczekują na paryską wystawę rysunków Andy'ego Warhola.
21: W Muzeum Luksemburskim w Paryżu przygotowywana jest nietypowa wystawa, którą będzie można zwiedzać już od 16 września. Zaprezentowanych na niej zostanie ponad 150 rysunków mistrza pop-artu, między innymi portretów, karykatur i scen życia codziennego. Organizatorzy zapowiadają, że wreszcie będzie można docenić talent Warhola rysownika.
19: O czym z Paryża donosił nasz korespondent Marek Gładysz.
0: Spojrzenie na pogodową mapę Polski. 28 dzień sierpnia, w sumie dość ładny, sporo nawet słońca. Na zachodzie miejscami tylko więcej chmur. No i tam późnym popołudniem i wieczorem może przelotnie pokropić deszcz. Na wschodzie przeważa polarno-morskie, na zachodzie zwrotnikowe powietrze. Do 23 stopni na krańcach północnych, do 26 w centrum. Na południowym zachodzie Polski najcieplej, do 31 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem i w górach wiatr porywisty dzisiaj.
22: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
23: Tu Kuba Badach.
24: Z tej strony Łukasz Elucy-Rostkowski.
25: Jakub Józef Orliński.
26: Aleksander Dębicz.
25: Pozdrawiamy słuchaczy
26: RMF Classic.

0: Tarnation z tego filmu muzyka. Słuchamy muzyki i za chwil parę już finalizujemy nasz sierpniowy wakacyjny konkurs. To ostatnia już odsłona. Cóż jeszcze mogę podpowiedzieć w sprawie miasta zagadki, zaznaczonego dzisiaj na naszej filmowej mapie Polski? To, że klasyka polskiego kina tutaj powstawała. Człowiek z marmuru, człowiek z żelaza, Katyń Andrzeja Wajdy. Pod mocnym aniołem w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, adaptacja powieści Jerzego Pilcha, Vinci Juliusza Machulskiego, Roist Millennium, Wielka Woda, te produkcje też. No i na przykład serial 1983, serial, gdzie architektura Nowej Huty na przykład posłużyła do stworzenia dystopijnej wizji alternatywnej Polski. Nazwa miasta zagadki to jedno, trzeba też jak najciekawiej odpowiedzieć na dodatkowe pytanie, a brzmi ono, w jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce twojego zamieszkania?
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Już 14.11, a to około 14.30 finał, więc jeszcze chwila, jeszcze dwie. Doczytuję wasze konkursowe propozycje na rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski. Doczytuję, no i będę potem zaraz sięgał po nasz tutaj radiowy, studyjny telefon. Uważajcie na połączenia przychodzące z RMF Classic. Lilo i Stitch, ta filmowa produkcja teraz u nas, a zaraz potem Piraci z Karaibów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta radzieckiej melodii. Pianistka, która wcale nie chciała emigrować na Zachód, a światową karierę zrobiła, ale dopiero kiedy skończyła 60 lat, w czasach pierestrojki. Tatiana Nikołajewa zaprezentuje płytę z 1985 roku, bo Bach w jej interpretacji jest doprawdy niezwykły.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
6: i Klemens prawy.
5: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
7: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
6: Codziennie.
7: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
4: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

Już 25 minut po 14 w RMF Classic. Już za chwilę walca zatańczy Kopelia Leo Deliba i będzie finał ostatniej już odsłony naszej konkursowej zabawy filmowa Mapa Polski. Ale zanim to wszystko, jeszcze fragment Suite Saint-Paul Gustawa Holsta.

0: Coppelia Leoderima i z tego baletu słynny walc. Już 14:31, czas najwyższy na finał naszej konkursowej zabawy.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Dzień dobry, halo, Dariusz Stańczuk, RMF Classic. Z konkursu dzwonię, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ojej, przepraszam, bo nie usłyszałam.
0: Po raz ostatni dzisiaj na te mapy spoglądamy. Mnie też bardzo miło. Pani Ania, jak rozumiem, tak, potwierdzamy. No właśnie, pani Aniu, o jakimż to mieście zagadkowym, też filmowym przy okazji mówiłem dzisiaj?
2: O pięknym królewskim mieście Kraków, oczywiście.
0: O Krakowie, oczywiście. Natomiast pani na warszawskiej Woli mieszka i o tej warszawskiej Woli pani pisze. Wyobrażając sobie tam, jaką to filmową opowieść.
2: Czwórka nastolatków, zafascynowana historią, wędruje po właśnie tych miejscach związanych z powstańczą Warszawą, dodajmy, bo to jest bardzo istotne, a mamy sierpień, i wykorzystując współczesne techniki, chciałaby się przenieść w tamte czasy, no i jak to młodzież zainteresowana, coś przeżyć z tamtych czasów. I tutaj też wchodzi jeszcze jedna kwestia, kwestia współczesnej techniki, technologii i sztucznej inteligencji, która działa po prostu niekoniecznie na ich korzyść, bo wymyka się im spod kontroli. Pomyślałam film, który byłby przy okazji takim przesłaniem dla współczesnych młodych ludzi, no żeby do końca mimo wszystko nie ufać technologii, a jednocześnie jak najbardziej dalej interesować się historią, bo ona jest po prostu piękna, ważna.
0: Kamienie mówią, w tym filmie widzi pani także anioła, który spotyka bohaterów, więc ten anioł tak łączy nam trochę Kraków z Warszawą, bo wspomniałem o aniele w Krakowie, a teraz mamy anioła na warszawskiej Woli w takim razie u pani. Pani Aniu, dla pani zestaw nagród, w nim pięknie wydany filmowo-serialowy przewodnik po Europie i całe naręcze naszych prezentów, upominków radiowych, wakacyjnych. Gratulacje!
2: Ślicznie dziękuję i chciałam powiedzieć, że jestem z Warszawy i bardzo kocham Kraków i zawsze tak było i zawsze tak będzie.
0: A my Warszawę bardzo lubimy i pozdrawiamy. Gratulacje pani Aniu, przepięknego dnia.
2: Dziękuję dla państwa wszystkich wzajemnie.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Po reklamie.

0: I pięknie, tak brzmi RMF Classic za 9 minut 16. Teraz uwaga, uwaga, ogłoszenie, proszę o skupienie. Kto na przykład teraz kroi cebulę albo pisze ważny raport w pracy, może niech odłoży te czynności na chwilę, bo gratka nie lada, a zaproszenie, które mam, to zaproszenie z kategorii VIP i premium razem wzięte. Drodzy słuchacze RMF Classic, już w najbliższy poniedziałek o 12 w samo południe Andrzej Seweryn przeczyta na żywo fragmenty lalki Bolesława Prusa w witrynie księgarni przy ulicy Koszykowej 34 w Warszawie. Wydarzenie jest otwarte, zapraszamy wszystkich chętnych przed księgarnię, ale mamy też dla Was kilka limitowanych wejściówek VIP, które pozwolą na osobiste spotkanie z aktorem po wydarzeniu, zdobycie autografu. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl, a wejściówki mogą być Wasze. redakcja@rmfclassic.pl. Poniedziałek, w samo południe, Andrzej Seweryn czyta na żywo fragmenty lalki Bolesława Prusa.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
2: Stokrotka.
3: Po reklamie.

0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, choć na zachodzie już pewnie pojawiają się chmury i mogą pojawić się także burze, tak zapowiadają synoptycy. Od 23 na krańcach północnych do 26 w centrum i 31 lokalnie na południowym zachodzie pokazały termometry, wiatr umiarkowany, ale w czasie burz dość silny. Jutro zachmurzenie spore, choć z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu i burze.
1: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
2: Hi, this is Max Richter.
3: This is Ramin Djawadi.
4: I'm Ludovico Einaudi.
5: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: I z nami masz biletomat w kieszeni.
0: Biletomat RMF Classic.
1: Zaproszenia, kulturalne podpowiedzi i tropy. Oto pierwszy. Festiwal Chopin i jego Europa trwa i potrwa do 6 września. O festiwalu opowie nam jego dyrektor artystyczny Stanisław Leszczyński, z którym rozmawiała Julia Sarzyńska.
2: Sam tytuł festiwalu już inspiruje do przemyśleń i do działania i do przyjścia nań. Jest to temat, który drąży od 22 lat, który skupia się na muzyce wokół Chopina, na nieco dawniejszej, która świadczy o tradycji, o źródłach, które można dostrzec w utworach chopinowskich. No oczywiście Chopin w centrum. Chopin, którego przesłanie jest ciągle jeszcze nie do końca odkryte, nie do końca wytłumaczone. Co to znaczy? No, tłumaczy zawsze pianista, wykonawca. Tłumaczy różnie. Czasami skupia się na sobie i wtedy Chopin nasz nieco oddala się od nas, od kultury. Natomiast ci, którzy starają się dotrzeć do sedna, do rzeczywistego źródła tego przekazu. Słynny pianista chiński zawsze mi mówił, że najważniejsze u Chopina jest message, czyli przesłanie. I to przesłanie niezależnie od tego, w jakim anturażu. To jest magia. Magia, którą odkrywają artyści całego świata.
1: A program możecie odkrywać na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka polecamy. To 22. już Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa w Warszawie. Przypominam, trwa i potrwa do 6 września. Jeszcze jedno zaproszenie, tym razem Wrocław, 3 września, godzina 19. Opera w wersji koncertowej Samson i Dalila Camila Saint-Saënsa. To wykonanie zainauguruje 61. edycję Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantas imienia Andrzeja Markowskiego. 3 września, 19. Są chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. W tytule maila może być biletomat. redakcja@rmfclassic.pl. Przypominam, Wrocław, 3 września, godzina 19.
0: Biletomat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wielkiej nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
2: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
3: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
4: Po reklamie.

23 minuty po 16, a my idziemy ścieżką dźwiękową w kierunku weekendu, a na ścieżce dźwiękowej RMF Classic pierwszy człowiek, muzyka z filmu już niebawem i człowiek ringu, muzyka Thomasa Newmana, będzie też coś ze ścieżki dźwiękowej serialu Wednesday i duet Roxette także, a teraz temat z czołówki wakacji z duchami, muzyka już teraz.

16:28, RMF Classic, witajcie na ścieżce dźwiękowej, a to była muzyka z filmu Pierwszy Człowiek. To opowieść o życiu astronauty Neila Armstronga, jego legendarnej kosmicznej misji, która doprowadziła do tego, że jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu. I tak myślę sobie, patrząc w kartkę kalendarza, gdyby okoliczności księżycowe były nieco inne, bardziej komfortowe dla człowieka, to Neil Armstrong jako pierwszy człowiek mógłby się zaprezentować na tym Księżycu nie w skafandrze, ale nieco bardziej elegancko, na przykład we fraku i koniecznie w muszce. Mówię o tym, bo dziś kartka z kalendarza wspomina i przypomina dziś Dzień Muszki. I ten zapis ma nam przypomnieć, panom szczególnie, jak świetnie muszka podkreśla charakter stylizacji, że może czasami warto ubrać ją do pracy. No i z pewnością mógłby to być element stylizacji, w którym, drodzy panowie, pojawicie się u boku jakiejś Pretty Woman. Teraz u nas na ścieżce dźwiękowej fragment ścieżki dźwiękowej tego filmu Pretty Woman to piosenka Roxanne.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic. Zapraszam, idziemy ścieżką dźwiękową w kierunku lata i weekendu. To był taniec z szablami z baletu Gajany Arama Hachaturiana, Boston Pope's Orchestra. Muzyków prowadził Artur Fiedler. Odkładamy teraz szable na bok i bierzemy garnek. Czy da się na nim zagrać? Sprawdza Katarzyna Chnat.
1: Na czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chnat.
2: Dzisiaj już ostatni odcinek naszej podróży po świecie śladami dźwięków niezwykłych instrumentów. No i na początek mam dla Was pytanie. Czy zwykły gliniany garnek może być instrumentem? Może taki zupełnie zwykły to nie, ale lekko zmodyfikowany już tak. I to wyjątkowym instrumentem, którego dźwięk trudno pomylić z czymkolwiek innym. Dziś wędrujemy do Afryki, dokładnie do Nigerii i poznajemy udu. Niezwykły instrument perkusyjny, który przypomina swoim wyglądem pękaty gliniany dzban. Nie ma strun, nie ma membrany, nie ma klawiszy, jest tylko glina, powietrze i dłonie muzyka. A kiedy dłoń uderza w otwór, z pozoru zwykły gliniany dzban zaczyna mówić swoim własnym głosem. Pękaty korpus, wąska szyjka, otwór na górze i jeszcze jeden charakterystyczny z boku. I to właśnie ten boczny otwór sprawia, że udu potrafi zabrzmieć tak wyjątkowo. Kiedy muzyk uderza dłonią w boczny otwór, z wnętrza wydobywa się niski, głęboki dźwięk. Trochę jak basowy bęben, a trochę jak potężny wydech. Powietrze zamknięte w glinianym naczyniu zaczyna drgać i właśnie ono współtworzy charakterystyczny głos instrumentu. Ale udu potrafi znacznie więcej. Palcami można wystukiwać na jego ściankach krótkie, wysokie dźwięki, a dłonią zakrywać i odsłaniać otwory, zmieniając w ten sposób barwę i wysokość tonu. W efekcie z jednego glinianego naczynia można wydobyć całą paletę brzmień, od głębokiego basu po delikatne, suche stuknięcia. A kiedy i jak ten instrument powstał? Pierwotnie udu było po prostu naczyniem na wodę. Z czasem takie naczynia zaczęto wykorzystywać w muzyce, między innymi podczas ceremonii i wspólnego muzykowania. Dziś udu wyruszyło w świat. Można je usłyszeć w muzyce afrykańskiej, world music, jazzie, muzyce eksperymentalnej, a także w wielu nagraniach muzyki filmowej. Współcześni perkusiści chętnie sięgają po ten instrument, bo udu potrafi dodać muzyce czegoś bardziej organicznego, ciepłego, głębokiego, a nawet trochę tajemniczego. I chyba właśnie to jest w nim najciekawsze.
1: Na czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
0: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: tylko 1 kg. 59,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie produkty Wizir, drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.

0: Piątek ładny, zachmurzenie małe, umiarkowane, ale nie wszędzie. Na zachodzie wzrastające do dużego, tu wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Termometry pokazały dziś maksymalnie 30 stopni lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, wiadomo, w czasie burz silniejszy i niebezpieczny. Jutro zachmurzenie spore, choć z przejaśnieniami, również przelotne opady deszczu i możliwe burze. Maksymalnie 25 stopni.
1: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
2: Hi, I'm Kylie Minogue.
3: Hi, I'm Katie Melua.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hi, this is Sting.
6: Hi, this is Pat Metheny.
7: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

8 minut po 17, to jest RMF Classic, a muzyką jak płaszczem czarownicę otulił James Newton Howard. Muzyka z filmu Czarownica zabrzmiała, a czarownica w tej wersji już na zawsze będzie miała twarz Angeliny Jolie, która oddała swoją osobowość tej postaci. RMF Classic na ścieżce dźwiękowej spotkania nie z tej ziemi. O księżniczce Mononoke muzyką opowie Joe Hisaishi. Już niebawem Daniel Pemberton ruszy ścieżką dźwiękową i tropem detektywki Enoli Holmes z drugiej filmowej opowieści o tejże postaci. A teraz rodzina Adams.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza. Kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Czerwone korale, czerwone niczym win.
3: Czerwone jak Senyszyn.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.

0: RMF Classic. Zapraszam do nas. To była kompozycja Jerzego Fryderyka Händla, angielska orkiestra kameralna i Sir David Wilcox. Kierunek Lato, magazyn popołudniowy, kierunek Weekend i w tym kierunku zmierzamy ścieżką dźwiękową, truchcikiem, spacerkiem, każdy w swoim tempie. A o tym, co nam się przyda i bez czego ani rusz, Dariusz Stańczuk.
1: Bez tego ani rusz w RMF Classic. Rzeczy, z którymi spędzisz urlop komfortowo i bezpiecznie.
2: Klapki, namiot, plecak, termos czy okulary przeciwsłoneczne. Jeśli słuchaliście naszego wakacyjnego cyklu, to już wiecie, że bez wspomnianych gadżetów nie rusza się nigdzie żaden prawdziwy urlopowicz w wakacje. Chociaż nie tylko, przydają się jeszcze buty do biegania. Najnowsze modele testuje od lat nasza najbardziej rozbiegana redakcyjna koleżanka Jowita Dziedzic-Golec.
3: Buty do biegania dzisiaj, a buty do biegania kiedyś, nie wiem, jak Forrest Gump na przykład.
2: No to było co.
3: To jednak zupełnie inne czasy, teraz wybór jest niesamowity, ale ilu biegaczy, tyle naprawdę pomysłów na to, jakie to powinny być buty. Jest to sprawa niezwykle indywidualna, natomiast jak obserwujesz mnie na co dzień, to widzisz, że ja już dawno zamieniłam buty eleganckie, szpilki na buty biegowe. Buty biegowe pasują do wszystkiego i tak jak na przykład nawet teraz, prawda, elegancki komplet, buty biegowe. Natomiast jeśli ktoś zaczyna zabawę z bieganiem, to żeby nie powielać może moich błędów, to ja wszystkim polecam, żeby przede wszystkim nie wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na te buty do biegania, bo można też bardzo ekonomicznie to rozegrać. Najlepiej jest pójść w takie buty uniwersalne. Nie skupiać się na butach ani bardzo asfaltowych, ani bardzo agresywnych bieżnikach, tylko wybrać takie buty w teren, ale tak zwane uniwersalne. Teraz już takie buty są. Nie będę tutaj konkretnych marek wskazywać, ale właściwie każda marka biegowa ma w swojej ofercie coś takiego.
2: Wyprofilowane podbicia mają, tak? Dobrze mówię?
3: A to już tu wchodzimy w bardzo takie, tak. Ale to też każdy musi swoją stopę poznać, sprawdzić. Każdy najlepiej wie, co będzie mu pasowało. Jeśli nie wie, to najlepiej wybrać buty tak zwane neutralne. Tak przynajmniej mówi mój ortopeda. Ale mówię, takie buty uniwersalne w teren, to są buty, które sprawdzą się zawsze. I bez nich ja wyznaję zasadę ani rusz, bo w takich butach właśnie można jechać na wakacje i czuć się bezpiecznie w każdym terenie. I w takich butach można też biegać po ścieżce normalnej, asfaltowej, betonowej czy na bieżni. Temat butów do biegania to jest temat rzeka, natomiast w butach do biegania najważniejsza jest chęć do biegania.
2: No tak, bo bez chęci to ani rusz po prostu.
3: Dokładnie. A Forrest Gump jest najlepszym tego przykładem.
1: Bez tego ani rusz. Najbardziej przydatne latem rzeczy prezentuje Dariusz Stańczuk.

Michał Lorenc i muzyka z filmu Bandyta za 20 minut 18. Kto z nami na ścieżce dźwiękowej w RMF Classic? Zapraszam, ciąg dalszy nastąpi, idziemy dalej. Już mówię w jakim towarzystwie. Muzyka Antonina Dworzaka, humoreska na poprawę humoru. Alternatywy 4, muzyka Jerzego Matuszkiewicza, bo zawsze jest jakieś wyjście. Celine Dion z piosenką, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Dziennik Bridget Jones. A teraz Dzień Objawienia. Muzyka z filmu, który jest najnowszą produkcją słynnego duetu reżysersko-filmowego, czyli Steven Spielberg i John Williams.

Jerzy Matuszkiewicz i muzyka z serialu Alternatywy 4. Za 9 minut 18 to jest RMF Classic. Przypomniały mi się słowa, które padają z ust słynnego gospodarza domu przy ulicy Alternatywy 4. Nie będzie meczu, będzie chór, zapowiedział Stanisław Anioł. Nie będzie meczu, ani chóru. Przynajmniej na razie, mówię ja, będzie najpiękniejsza muzyka filmowa. A wśród tytułów, które usłyszycie niebawem, Nieśmiertelny, Vicky Cristina Barcelona, Zapach kobiety czy Jane Eyre, a jeszcze przed 18 muzyka z Final Fantasy 4. A teraz zapowiadana humoreska Antonina Dworzaka, Bostońska Orkiestra Symfoniczna.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Po reklamie.
5: Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic. Witajcie w naszym muzycznym uniwersum. To był fragment ścieżki dźwiękowej filmu Vicky Cristina Barcelona. Z Barcelony przenosimy się teraz do Płocka.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Płocka.
0: Sprawdzamy, co w Płocku słychać i co widać, bardziej to drugie, bo zapraszamy Was na filmowe emocje w ramach Kulturosfery. Seanse filmowe, dwa. Pierwszy już dziś o godzinie 21:00 i to będzie Mały Książę. Przepiękna, wzruszająca animacja. Jutro też pokaz filmowy, też rozpocznie się o godzinie 21:00. Żyć nie umierać. Ciepły film fabularny, inspirowany życiem aktora Tadeusza Szymkowa z rolą Tomasza Kota. Znakomitą historia, pełna optymizmu, ale też czarnego humoru. Początek o 21:00, także dzisiejszego pokazu. I uwaga na wszystkich widzów, co podkreślają organizatorzy, czeka niespodzianka, bo wstęp jest wolny, a w pakiecie popcorn i wata cukrowa. Kino plenerowe, filmowe emocje w ramach Kulturosfery. To słychać i widać w Płocku. A jak nas w Płocku słuchać?
2: RMF Classic w Płocku. Słuchajcie nas na częstotliwości 93,1 FM.
0: I wszystko jasne. U nas zapach kobiety.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta radzieckiej melodii. Pianistka, która wcale nie chciała emigrować na zachód, a światową karierę zrobiła, ale dopiero kiedy skończyła 60 lat, w czasach pierestrojki. Tatiana Nikołajewa zaprezentuje płytę z 1985 roku, bo Bach w jej interpretacji jest doprawdy niezwykły.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama. Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.

RMF Classic. Najwspanialsze koncerty między kuchnią a łazienką.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Takie filmowe wieści uwielbiamy przekazywać i zapraszać Was do kina też uwielbiamy. Pedro Almodóvar powraca w jednym ze swoich najbardziej osobistych filmów i będzie to pierwszy od 5 lat film hiszpańskojęzyczny. Gorzkie święta. To tytuł filmu. O tej produkcji opowie nam Jakub Gutek, z którym rozmawiała Magda Juszczyk.
2: To jest film, który fanów kina Pedro Almodóvara bardzo, bardzo zadowoli, bo kipi od kolorów, jest to absolutnie feria barw i te almodóvarowskie wnętrza to jest materiał w ogóle na książkę. To w jakiś sposób scenografia i wnętrza i te kadry u Pedro Almodóvara wyglądają i to kolory są jednym z tych głównych elementów, ale też oczywiście cała scenografia, stroje. To w jaki sposób jest filmowany ten obraz. No i oczywiście muzyka również jest szalenie istotnym elementem. Wciąż są tam bardzo mocne kobiece postaci też. Wątki się przenikają. Tych wątków jest tam więcej. Nie wszystko zdradzamy. Wiadomo, że jest tam postać reżysera, ale to jest długa, równoległa historia. Natomiast pierwsza z nich to jest historia Elzy, którą gra Barbara Leni. Absolutnie świetna. Elza jest reżyserką reklamową. I po śmierci matki rzuca się w wir pracy, nie chce sobie pozwolić na żałobę, natomiast w pewnym momencie jest zmuszona do tego po prostu fizycznie, zdrowie i atak paniki zmuszają do tego, żeby się zatrzymać. No i wyrusza w podróż. Wyrusza dosłownie w podróż i potem ta podróż robi się podróżą nie tylko dosłowną, ale również podróżą w przeszłość, do utraconych relacji, niespełnionych pragnień, oczywiście mnóstwo przypadkowych spotkań, które potem okazują się nieprzypadkowe, emocjonalnych zwrotów, no i jeszcze inne historie. Główną rolę gra Barbara Leni, świetna w jednym z kluczowych wątków. Obok niej w równoległej historii Leonardo Sbaraglia, który gra postać tego reżysera, alter ego, twórcy. Z jednej strony Pedro Almodóvar nie musi już nikomu nic udowadniać, z drugiej strony ma potrzebę jeszcze czegoś ciekawego do powiedzenia i ma co mówić i przede wszystkim to wydaje mi się bardzo istotne. Też wyniki przedpremier filmu Gorzkie Święta pokazują, że wciąż zainteresowanie nowym filmem Pedro Almodóvara jest i wiele słyszę głosów osób, które absolutnie nie są zawiedzione, a wręcz są zaskoczone, że tak je ten film poruszył.
1: Gorzkie Święta, najnowszy film Pedro Almodóvara. Już w kinach. Od dziś.
0: Kierunek Lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

RMF Classic. Zapraszam do nas, a u nas fragment koncertu G-dur na dwie mandoliny Vivaldiego. English Concert pod batutą Trevora Pinocka. A my tak sobie miło dla ucha idziemy ścieżką dźwiękową, a po drodze między innymi muzyka, która pachnie. Opowiemy wam o koncercie Zapach Muzyki. Ten koncert jutro w Krakowie i to pierwszy w Polsce autorski projekt muzyczno-zapachowy. Projekt, koncert, który połączy organy z kompozycjami zapachowymi. Szczegóły niebawem. A już wkrótce, po 19:00, kiosk retro otworzy Przemysław Semczuk, jak co dzień o tej porze. A na filmowym i muzycznym afiszu Rocky, Star Trek 5 wkrótce, a teraz Pulp Fiction.

0: Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie. Z wiatrem we włosach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 28 sierpnia 1956 roku Ekspres Wieczorny pisze o dwóch chłopcach, którzy uratowali pociąg. Władysław Kryszka, lat 13 i 2 lata młodszy Stanisław Podgórski, paśli kozy w pobliżu linii kolejowej koło Ścinawy. Gdy zauważyli pękniętą szynę, szybko rozpalili na torach ognisko, co zaalarmowało maszynistę nadjeżdżającego pociągu, ratując skład przed wykolejeniem. Chłopcy otrzymali nagrody od dyrekcji PKP we Wrocławiu. Niestety nie wiemy jakie. W tym samym numerze Ekspres zamieszcza relację Lucjana Wolanowskiego, który od miesiąca obserwuje proces seryjnego zabójcy Władysława Mazurkiewicza. Już za dwa dni ma zapaść wyrok, a piękny Władek w ostatnim słowie poczynił aluzję, że są osoby znające szczegóły zbrodni, o które został oskarżony. I wymienił z nazwiska kilka osób, w tym oficera Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zdaniem Wolanowskiego sąd powinien wznowić postępowanie, tak by nie było żadnych wątpliwości. Ekspres 26 sierpnia 1956 roku przekonuje też, że niektóre gatunki jabłek, np. reneta szara czy kalwilia, mają więcej witaminy C niż cytryny i pomarańcze. To dobra wiadomość, bo cytrusy są rarytasem, a jabłek nie brakuje. Dodajmy, że podczas spotkania z robotnikami FSO na Żeraniu towarzysz Władysław Gomułka przekonywał, że sok z kiszonej kapusty też ma więcej witaminy C niż cytryna. Jeden z robotników zapytał, czy towarzysz pierwszy sekretarz pił kiedy herbatę z sokiem z kapusty, ale o tym prasa nie napisała. Telefon był w PRL-u marzeniem. I to drogim marzeniem, bo jak pisał 28 sierpnia 1986 roku Kurier Polski, podwyższono taryfy. Jeśli Kowalski miał szczęście i podłączono mu telefon, musiał za to zapłacić 36 tysięcy, czyli półtorej średniej pensji. Abonament miesięczny to wydatek 200 zł. W ramach abonamentu można było wykonać 30 miejscowych połączeń. Każde kolejne to 4 zł, czyli jedna jednostka telekomunikacyjna. Czas połączenia jest nieistotny, więc można rozmawiać długo. Drożej robi się dzwoniąc poza miasto. I tak pomiędzy 6 rano a 4 po południu rozmowa do 25 km po podwyżce kosztuje 8 zł za minutę, do 100 km 24 zł, a powyżej aż 48. Po 16 jest za to o połowę taniej. Podrożało również budzenie na telefon z 8 do 20 zł. Dlatego kurier doradza, by po prostu kupić budzik. I to by było na tyle, drodzy słuchacze. Żegnamy się z wakacjami. Kioskiem Retro.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama. Zapraszamy na koncerty 61. w Wrocławiu Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomas Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
12: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
0: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Podpowiadamy co, gdzie, kiedy, kulturalnie, a teraz muzyka z wyraźną nutą zapachową. Czy muzyka może pachnieć? I to nie tylko w naszej wyobraźni, ale naprawdę. Okazuje się, że tak. Jutro w Krakowie udowodni to Filippo Sorcinelli, włoski organista, kompozytor, artysta wizualny i twórca perfum. Podczas pierwszego w Polsce autorskiego projektu muzyczno-zapachowego połączy dźwięki organów z własnymi kompozycjami zapachowymi. Skąd wziął się ten pomysł? Jak powstają perfumy do muzyki? I czym konkretnie będzie jutro ta muzyka pachniała? O tym z artystą rozmawiała Katarzyna Chnacz, a rozmowę tłumaczył Oktawian Steliga z Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie.
2: Jak to się stało, że artysta, kompozytor zajął się tworzeniem zapachów?
3: Miałem kontakt kiedyś z opakowaniami, które przechowują elementy święte i odkryłem, że one mają swoje zapachy i odkryłem również, że mam w rękach również taki sposób przekazywania emocji, jakim jest zapach, jakim jest zmysł zapachu. Było bardzo proste, bo skojarzenie zapachów kompozycji z językiem muzycznym było jakby automatyczne. Tam są nuty, tam są akordy i skomponowanie zapachów i wypowiadanie się również za ich pomocą było rzeczą naturalną dla mnie.
2: Co dokładnie poczujemy podczas tego koncertu? Czy możemy to zdradzić? Czy będzie jakaś orchidea, na przykład róża?
4: Anzitutto la prima fragranza ha a che fare con il dogma dell'assunzione.
3: Poczujemy przede wszystkim zapach róży, który związany jest z niebowstąpieniem, czy niebowzięciem, podczas gdy ciało unosi się do nieba. To jest podstawowy zapach, który tutaj będzie jeden z zapachów, który tutaj będzie.
4: Dell'assunzione, quindi di un corpo che sale in anima e nella materia. Un'altra fragranza interessante si chiama reliquia.
3: Drugi zapach wiąże się bardzo mocno z Pismem Świętym. Pochodzi z opowieści, kiedy święty Piotr zaczyna wątpić, potem płacze i zwiąże się również z preludium chóru Bacha, z pasji według świętego Mateusza.
2: Dlaczego warto łączyć muzykę z zapachem? Jak ten zapach pomaga nam kontemplować sztukę?
3: Jeżeli nasze serce i chęć przyjmowania muzyki jest otwarte, to przyjmowanie zapachu może pomóc w odbiorze tej muzyki lub nie, oczywiście. Natomiast jeżeli jesteśmy gotowi na to, żeby zarówno jedną, jak i drugą rzecz przyjąć z otwartym sercem, to nam pomoże.
1: Koncert nosi tytuł Zapach Muzyki. Ten koncert już jutro, 29 sierpnia, w kościele ewangelickim świętego Marcina przy ulicy Grodzkiej 58 w Krakowie. Wstęp wolny, ale obowiązują wejściówki i można je pobrać ze strony krakowskiego biura festiwalowego. Serdecznie polecamy.
0: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.

dynastię Muzyka z przyrodniczej serii w RMF Classic. Tymczasem nasz radiowy, muzyczny ekosystem, czyli świat muzyki filmowej, dużego i małego ekranu. I tu muzyka z filmu Pani Zemsta, wkrótce, niebawem także Gliniarz z Beverly Hills na ścieżce dźwiękowej. Tymczasem Mozart, Wolfgang Amadeusz Mozart, bez którego muzyki też sobie świata nie wyobrażamy. Fragment Eine kleine Nachtmusik, English Concert i Andrew Menzies.

Pani Zemsta. To muzyka z filmu, a w RMF Classic wieczorową porą otwiera się właśnie świat i ocean najpiękniejszej muzyki filmowej. Gra o Tron, miasteczko Twin Peaks, gliniarz z Beverly Hills to kilka najbliższych tytułów. Idziemy z Wami ścieżką dźwiękową, ale także drogą mleczną. Prognoza astronomiczna niezmiennie o 20:30, wcześniej smaczki historyczne. Serdecznie zapraszam. Teraz biegniemy za latem, a prowadzi nas Chris Ria.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
7: Sanostol?
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Zapraszamy na koncert UM Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
2: Po reklamie.
3: Dla wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o brawurze i o szczęściu pod polskim niebem w 1939 roku. Tadeusz Koc, wówczas pilot 162. Eskadry Myśliwskiej, już 1 września w czasie podniebnej walki z Niemcami na swojej PZL P-11 zestrzelił swojego pierwszego niemieckiego Messerschmitta. Następnego dnia budził się pełen optymizmu. O świcie alarm. Lecą Niemcy, my do samolotów i w górę. Znowu około 40 Messerschmittów 110. Podniecony trochę zwycięstwem poprzedniego dnia, myślę sobie, teraz zacznę strzelać samoloty Niemców jak kaczki na moczarach. Przecież to takie proste. Włazisz wrogowi na ogon, bierzesz go na celownik, oddajesz kilka serii i jesteś bohaterem narodowym. Na niebie jak na złość ani jednej chmurki. Na jego tle ruchoma chmara 40 niemieckich i 20 naszych maszyn, zacieśniająca się coraz bardziej, jakby samoloty ciągnęła ku sobie jakaś fatalna siła ciążenia. W górę, w dół, w bok, przecinają sobie drogę, starając się zestrzelić jeden drugiego. Wpadłem w ten piekielny wir i po kilku sekundach zobaczyłem w dole przede mną dwa Messerschmitty 110. Z dużą szybkością, żeby dogonić, runąłem w dół. Teraz decyzja. Zestrzelę tylnego, to pierwszy ucieknie. Więc najpierw pierwszego, a później drugiego. Niestety, stało się zupełnie inaczej niż planowałem. Dałem krótką serię, ale widocznie Niemiec wcześniej mnie zauważył, bo nagle skręcił w lewo i dał nurka w dół. Nie trafiłem, ale o zgrozo, w moim lewym i prawym skrzydle pojawiły się duże dziury. To Niemiec numer 2 zrobił. Jego 4 karabiny maszynowe i 2 działka sprawiły, że zniknęły resztki mojej chępliwości spowodowanej wczorajszym zwycięstwem. Uszkodzony silnik stanął. Ostre pikowanie w dół. Koc szczęśliwie jednak doleciał do lotniska. Wylądowałem. Wskoczyłem do innej maszyny i w górę, ale Niemcy zawrócili. Więc wylądowałem z powrotem. Wokół mojej pierwszej maszyny stała obsługa i kilku pilotów. Liczyli dziury. Było ich około 100, ułożone pierścieniem wokół pilota. Najbardziej niebezpieczna rozpruła blachę siedzenia dosłownie milimetry od mojego ciała. Miałem szczęście.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Bo ja nie owijam w bawełnę, ja nikogo nie okłamuję, nie mam takiego powodu. Bo właśnie kiedy kłamiemy, kiedy się boimy? No ja już się niczego nie boję, zresztą chyba nigdy się nie bałam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, no i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Zapraszamy na koncerty 61. w Wrapislawii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio Dantone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie. Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 28 sierpnia. Dzisiaj rano mieliśmy okazję obserwować częściowe zaćmienie Księżyca. To zjawisko astronomiczne, w którym Ziemia znajduje się dokładnie na jednej linii między Słońcem a Księżycem, rzucając na niego swój cień. W przeciwieństwie do zaćmień Słońca, zjawiska te są w pełni bezpieczne i można je obserwować gołym okiem. O ile zaćmienia Słońca trwają tylko kilka minut i widoczne są z wąskiego pasa o szerokości maksymalnie 270 km, to zaćmienia Księżyca trwają około 1,5 godziny i są widoczne z całej półkuli ziemskiej, gdzie Księżyc jest widoczny na niebie. Podczas maksymalnej fazy całkowitego zaćmienia Księżyca nie znika on zupełnie, ale przybiera barwę krwisto-czerwoną. To dlatego, że jest oświetlany światłem słonecznym, które przeszło przez ziemską atmosferę. Rozprasza ona niebieską część widma promieniowania elektromagnetycznego, zaś przepuszcza czerwony koniec widma, które pada na powierzchnię Księżyca, nadając mu właśnie taki kolor. Już 2,5 tysiąca lat temu Arystoteles wykorzystywał zaćmienia Księżyca jako kluczowy dowód na kulistość Ziemi. Obserwując rzucany przez nią cień na tarczę Księżyca, zauważył, że jest on zawsze zakrzywiony i ma kształt łuku. Ponieważ tylko kula rzuca okrągły cień w każdym kierunku, dowodziło to kulistego kształtu naszej planety. Dzisiaj Słońce wzeszło o 5:49, a zaszło o 19:33. Dzień trwał więc 13 godzin i 44 minuty. Wieczorem możemy jeszcze próbować dostrzec Wenus nisko nad zachodnim widokręgiem w gwiazdozbiorze Panny. Księżyc w pełni rozświetla nam niebo w wodniku. Saturn niezmiennie rezyduje w rybach. Mars w ciągu ostatnich 2 tygodni przesunął się z gwiazdozbioru Byka do Bliźniąt i Jowisz, który widnieje na tle gwiazdozbioru Raka. W tym czasie Merkury zmienił swoje położenie i przesunął się z gwiazdozbioru Raka do gwiazdozbioru Lwa, gdzie niknie w blasku słonecznym. Można stąd wyciągnąć dość jasny wniosek. Planety, które znajdują się bliżej Ziemi, szybko zmieniają swoje położenie na tle gwiazd. Te odległe potrzebują lat, żeby znacząco przesunąć się na ich tle. Dodatkowo Merkury i Wenus mogą być widoczne na krótko przed wschodem lub po zachodzie Słońca. Wszystko przez to, że znajdują się bliżej Słońca niż Ziemia. A to dowód na to, że Układ Słoneczny jest układem heliocentrycznym, czyli ze Słońcem w centrum. Więc Kopernik miał rację.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wielkiej nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
2: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
3: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13:30 w RMF Classic.

Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta radzieckiej melodii. Pianistka, która wcale nie chciała emigrować na zachód, a światową karierę zrobiła, ale dopiero kiedy skończyła 60 lat, w czasach pierestrojki. Tatiana Nikołajewa zaprezentuje płytę z 1985 roku, bo Bach w jej interpretacji jest doprawdy niezwykły.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Bo ja nie owijam w bawełnę, ja nikogo nie okłamuję, nie mam takiego powodu. Bo właśnie kiedy kłamiemy, kiedy się boimy? No ja już się niczego nie boję, zresztą chyba nigdy się nie bałam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Seneszyn.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

ty nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zaprasza.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Oddychała ciężko, wsłuchując się w ciszę. Nagle drzwi na piętrze się otworzyły i zza barierki wychynęła głowa jednej z sąsiadek.
2: Coś się stało?
1: Zapytała zachrypniętym głosem staruszka.
2: Światła nie ma, pani Małgosiu. Ktoś znów ukradł nam żarówkę. Na piętrze jest to samo, więc chyba awaria instalacji,
1: odpowiedziała starsza kobieta. Jutro się tym zajmiemy, wydyszała Lena, uświadamiając sobie, jak bardzo jest zmęczona.
2: Dobranoc. Niech pani idzie spać.
1: Przepraszam za hałasy.
2: Nic nie szkodzi, odparła sąsiadka. Piekłam Szarlotkę, w telewizji leciał serial. Myślałam, że to na filmie tak krzyczą.
1: Naprawdę przepraszam, wydukała Lena.
2: Śpi dobrze, dziecko.
1: Znów zapadła cisza. Lena podniosła się i poczuła, że nie ma już siły. Nie zrobi sobie kąpieli. Nie zrelaksuje się w wannie, bo koniecznie musi iść spać, żeby jako tako być przytomna na poranne przesłuchanie podcastera. Spojrzała na jego torbę z laptopem i komórkę, którą mu zabrała. To też musi poczekać. Bez hasła nie jest w stanie włączyć tych urządzeń. Nawet nie chciała myśleć, co będzie, jak on zezna, że zabrała mu te rzeczy bezprawnie. Ale zrobiła to tylko po to, żeby musiał przyjść. Żeby jej nie olał. Rano miała zamiar wejść z tarczą na odprawę i swoimi odkryciami zmusić komisarza Rosę, żeby przywrócił ją do pracy. Gra warta była świeczki. Tym razem nie da się zbyć i wypełni obietnicę daną Dali. Otworzyła drzwi. Włączyła światło w korytarzyku i na ślepo wrzuciła swój majdan do środka. Oparła się o skrzydło od wewnętrznej strony i nareszcie poczuła błogość. Była w domu. Zapaliła wszystkie światła. Sprawdziła drzwi balkonowe, a ponieważ były zamknięte, zaczęła się rozbierać. Kaburę z paskiem zawiesiła na wieszaku przy wejściu, buty rzuciła gdzieś w okolicy lustra. Kilka chwil później stała naga, sprawdzając temperaturę wody w wannie. I wtedy ktoś podszedł do niej od tyłu. Zatkał jej usta, a na szyi poczuła ucisk. Dusiła się. Pętla, którą jej zarzucił, była cienka i ostra jak sznurek do żaluzji. Wpijał się jej w skórę i Lena momentalnie odpłynęła. Ostatkiem sił pomyślała, że właśnie dlatego przynosi go ze sobą. Noa ruszył z ostrym szarpnięciem, a na zakręcie jeszcze dogazował, bo chciał jak najszybciej odjechać spod domu tej Zołzy, której w tej chwili nie nazwałby policjantką. W jego mniemaniu zachowała się jak totalna amatorka. Miał ją za kogoś całkiem innego, kogoś, komu zależy na rozwiązaniu tej sprawy. Kask dobrze wygłuszał dźwięki, ale jednocześnie wyostrzał dziwne myśli i przeczucia, które się nasilały. Noa starał się wsłuchiwać w pracę silnika i skupiać na drodze, żeby emocjonalny chaos, jaki miał w głowie, nie wziął nad nim góry. Nie mógł wierzyć, że tak głupio dał się podejść. Ta kobieta doprowadzała go do furii. Chciał jej powiedzieć o tylu ważnych rzeczach. Podzielić się tym, co zbiera od dawna i co jego zdaniem pasuje do teorii z jego ostatniego odcinka, a sierżant Lena Silewicz potraktowała go jak zbira. Chyba nawet myśli, że on zabił Darię. Idiotka. Żachnął się.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.